zrobiliście szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Supplement.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia. Ja bym chciała.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

baby, let's play. Let's play now.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego

zezwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zezwalania na błędy tego

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajdawery, bush, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na uszku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada bery, bery i funk ci do mózgu.

Co by się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berbery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie rycz jak emery, to numery na lewe papiery bija.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zbudowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa pod...

Bez Tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

famille. Et si c'était nous, il faut signer.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

0: Usłysz więcej. Radiocenzura.
1: Pozdrawiamy Was, drodzy słuchacze i słuchaczki audycji Ogień Prawdy, którą nadajemy w Radiu Cenzura. Jak mamy to zawsze w zwyczaju, kieruję swoje pozdrowienia do Marcina, który daje nam możliwość nadawania w internetowym eterze jego radia. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Marcin, dziękuję Ci bardzo. Dzisiaj mamy też taką wyjątkową audycję, a to może za chwilę o tym powiem. I tutaj pozdrawiam Łukasza, Michała i Jaśka. Panowie, jeżeli macie ochotę, przywitajcie się ze słuchaczami.
2: Cześć Boże, witam wszystkich.
3: Cześć Boże, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam jak zwykle do audycji.
4: Dzień dobry wszystkim, zapraszam do wysłuchania rozmowy.
1: No, to już po tej części oficjalnej. Dzisiaj mamy do tej słuchaczy i słuchaczki taki nasz duży jubileusz, bo to jest nasza setna audycja. I tak w tej audycji, tak część tej audycji poświęcimy na to, aby tutaj z osobami, które biorą udział od dłuższego czasu w tej audycji, powiedzieć swoje wrażenia, swoje przemyślenia, co je skłoniło do tego, żeby brać udział w tej audycji, jak to wpłynęło na ich sposób postrzegania rzeczywistości i jakieś swoje własne przemyślenia tutaj myślę. A później, jak to zakończymy, to też tak troszkę w innej formie dzisiaj taki temat mamy, włożymy w tą setną audycję. Dokąd zmierzamy? I tak sobie luźno o tym porozmawiamy, bez jakiegoś takiego ducha, jak to zawsze ma to miejsce w audycji OGP. No. To panowie, setna audycja. 5 lat i 3 miesiące. Tyle mniej więcej trwa ta audycja. Nie spodziewałem się, że uda mi się tak długo tą audycję tworzyć na antenie Radia Cenzura. I powiem tak, że przez ten czas, no, dużo osób poznałem. Trochę tutaj osób się, jakby powiedzieć, przewaliło, które uczestniczyły. Ja tutaj z pamięci wspominam tak. Justynę, z którą tutaj startowałem z tą audycją, bardzo ją serdecznie pozdrawiam. Tomka i Bogusie, Mateusza, Ibrahima. Jak drodzy tutaj rozmówcy, jak kogoś pamiętacie, a ja wspominałem, to mi przypomnijcie. Dobra?
2: Była Bogusia i Robert.
1: A, widzisz, zawsze mam z tym Tomkiem. Dziękuję za sprecyzowanie. Ja się pamiętasz jeszcze kogoś?
2: Piotr. Nie wiem, czy wymieniałeś Piotra.
1: Nie wymieniałem.
2: No i w sumie tyle chyba wszyscy.
1: Chyba tak.
2: No nie licząc ostatnich gości.
1: Dariusza i Elę. Też ich pozdrawiam. Dobra panowie, ja tutaj taki krótką ten. To może wy powiedzcie, co was skłoniło do tego, tak krótko powiem, takie może 2-3 pytania. Co was skłoniło do udziału w tej audycji? Co wam dało uczestnictwo w tej audycji? Albo jaki macie albo mieliście cel, który dalej realizujecie? I czy rzeczy, które, inaczej, informacje, które tutaj się spotkaliście, bo były różne wizje, różne informacje, różne punkty patrzenia na świat. Czy to wpłynęło na wasze codzienne życie? Takie moje krótkie pytania do was. To może ja ustalę kolejność. Michał, ale miał życie pierwszy ten. Łukasz, Jasiek. No zawsze najczęściej kolejność była odwrotna. To teraz zrobimy ten. Dobra? Oddaję wam głos.
4: No dobra, jestem wywołany, to się wypowiem. W sumie jestem chyba z was tutaj najkrócej, na pewno. Na pewno troszkę chyba później, bo mnie tutaj Łukasz jakby zaprosił. Nie wiem, jak to było na początku, chyba to było z tą płaską ziemią, że miałem się trochę obronić z tą płaską ziemią i przedstawić jakiś swój punkt widzenia. A mój ogólny zamiar to był taki, w sumie to potrzebowałem jakiegoś miejsca, gdzie mogę się wygadać, bo mam ogólnie życie dość rodzinne i nie bardzo miałem w tym czasie sobie z kim pogadać, także trochę prosiłem chyba Boga o taką sytuację, żebym miał gdzie wydaje mi się dość cenne informacje przekazać. No i fajnie, że się udało. Trafiłem na super towarzystwo. Łukasz już tu z wami był wcześniej. Ja się z Łukaszem znamy dość długo, także Łukasz mniej więcej wiedział, co mi na sercu leży i jakoś zaproponował taką tą audycję z płaską ziemią. No i tak chyba się zaczęło w sumie. Misja cały czas jest jakieś takie po prostu rozmawianie o rzeczywistości moimi oczami, przynajmniej ja to tak widzę. No i fajnie, uczę się tutaj do jakby nowych poglądów, w sensie pod względem jakby takiego, no ja badam ogólnie ludzi, tak, patrzę sobie i obserwuję, także poznaję nowych ludzi, nowych perspektyw, nowe jakby takie stanowiska, nowe światy, to jest zawsze jakby dodatni, na plus ogólnie dla mojego życia. Także dużo mi to też wnosi, bo porozmawianie z ludźmi na takie tematy, którzy mają otwarte głowy i nie chcą się jakby kłócić i spierać do końca, to też jest jakby fajne w tym wszystkim, także ma to potencjał i mam nadzieję, że będziemy dalej sobie ciekawie rozmawiać. To tyle na razie.
3: Nie kolej, rozumiem. No tutaj Michał wspomniał, tak, o mnie, tak. Ja, jeżeli chodzi o mnie, no to ja przede wszystkim od dłuższego czasu szukałem takiego miejsca w internecie, gdzie mógłbym realizować się podobnych tematach, podobnych wartościach, spojrzeniu na życie co Michał. I od dłuższego czasu, że tak powiem, przyglądałem się samemu Radiu Cenzura, bo pamiętam, jak radio powstawało i ja zacząłem słuchać tych wszystkich audycji. No i gdzieś tam po jakimś czasie też wystąpiłem w Kuźni Wojowników u Marcina i tutaj wielki ukłon w stronę Marcina, bo tutaj jakby Marcin pomógł mi tutaj, że tak powiem, zaistnieć na falach Radia Cenzura. Za to wielkie dzięki, Marcinie. I ja, tak jak mówiłem wcześniej, od dłuższego czasu chciałem znaleźć jakieś miejsce w internecie, bo w przestrzeni realnej było to dosyć trudne, gdzie mógłbym uzewnętrzniać swoje poglądy, mógłbym też poznawać poglądy innych ludzi. Ja mam doświadczenie pracy w radiu i po prostu jak mówi się, że jak ktoś wchodzi do radia, to po prostu już z niego nie wychodzi, jeśli poczuje ten klimat. I tak naprawdę dzięki temu, że tutaj jestem, nie tylko się realizuję jako jeden z gości programu, ale też jako ostatnimi czasy, jako też ten techniczny, który te audycje nagrywa, montuje i w jakiś sposób stara się tutaj trzymać pewne ryzy takie techniczne, co na pewno zdaniem Jaśka czy Pawła jest nieocenione, bo w momencie, gdy Marcin zrobił sobie krótką przerwę od radia, ten obowiązek spadł na mnie i powiem wam szczerze, że od tego czasu bardzo podoba mi się to, że jestem tym technicznym tak zwanym. To mi sprawia wiele, wiele radości i przyjemności. Dla mnie uczestnictwo w audycji było przede wszystkim taką odskocznią od świata takiego doczesnego, tak? Ja tego nie robię dla pieniędzy, ja tego nie robię dla sławy, ale jakby dziś się po drodze pojawiła, to nie widzę problemu, żeby to gdzieś wykorzystać w dobrym, zacnym celu. W wielu kwestiach jesteśmy podobni z Michałem, tak? Bo my chcemy gdzieś tam się uzewnętrzniać, my chcemy gdzieś zaistnieć w pewnym sensie, tak? Chociaż może to złe słowo, ale w tym sensie zaistnieć, żeby po prostu docierać do ludzi. I jeżeli na przykład naszym gadaniem, naszymi spotkaniami udałoby się na przykład przeciągnąć jakby na naszą stronę chociażby jedną osobę, to w mojej ocenie było warto. Ja z takiego założenia wychodzę, tak? Ja troszeczkę jeździłem po świecie, poznawałem ludzi i pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem za granicę sam i przeżyłem taki dysonans poznawczy, że nagle się okazało, że na zachodzie to jeszcze były te dobre, fajne czasy, gdzie ludzie mogli sobie pozwolić na różne rzeczy i wtedy zaczął się taki tak naprawdę mój taki intensywny rozwój duchowy, emocjonalny, pod każdym względem tak naprawdę. Zacząłem dostrzegać, że jest świat inny niż moja własna bańka. I to pozwoliło mi jakby zaistnieć w zupełnie innych przestrzeniach, o których do tej pory nie miałem pojęcia. I naprawdę cieszę się, że po tylu przygodach i po tylu różnych sytuacjach życiowych jestem tu, gdzie jestem. Mimo, że moje życie nie jest jakieś tam super wystawne i super bogate, ale to nie o to chodzi, bo po zasadniczym rachunku chodzi o to, żeby po prostu być dobrym człowiekiem i zejść ze sceny, jak to mówi klasyk, niepokonanym. Także ja bardzo dziękuję wam, panowie, za to, że mnie tutaj ugościliście, bo ja pamiętam swoje pierwsze spotkanie z wami w audycji. To było bodajże półtora roku temu, jakoś tak. Ja w tej chwili nie przypomnę sobie audycji, o czym to była, ale ja pamiętam, jak przygotowywałem się do pierwszej audycji, to ja przesłuchałem wszystkie, ale to wszystko

0: daję głos tym razem Jaśkowi.
1: No, uczciwe podejście, Łukasz, żeś się tak przygotował. Ogólnie dzięki za wszystko. A moja historia wygląda tak, że właściwie nie wiem, co w radiu robię, bo nigdy takich planów nie miałem, ani o takich rzeczach nawet nie myślałem, że będę robił. Czy pamiętam lata temu, gdy Marcin zaczynał swój projekt, szukał kogokolwiek, żeby robić cokolwiek. Się dałem namówić na Zielony Ogródek. Miało to być parę odcinków i w sumie no, dalej nie widziałem, że będzie coś, jakaś kontynuacja. No ale też byłem w takim momencie w życiu, że dużo się zmieniało. Dużo się zmieniało w moim podejściu do życia, w moim światopoglądzie. I cały czas jest to w jakiś sposób plastyczne. No i właściwie dużo słuchałem, dużo czytałem. W pewnym momencie rzeczywiście zdałem sobie sprawę, że nie mam z kim o tym pogadać. I tutaj tak się nagle, już właściwie do tego Marcin nie musiał mnie bardzo namawiać, wręcz od razu w to wszedłem, żeby wziąć udział w Ogniu Prawdy. No bo sobie myślę, na audycja taka, która absolutnie mi pasuje i... No nie wiem, czy się panowie zwrócili uwagę, no nikt tutaj z nas nie jest przypadkiem i to, co na pewno nas tutaj wszystkich łączy, to to, że sobie lubimy o tym pogadać i są to tematy, z którymi no, mi ciężko w swoim tutaj środowisku znaleźć kogokolwiek, kto by lubiał o tym rozmawiać. Jeszcze polityki, jeszcze tam teorie spiskowe przechodzą, ale jeśli chodzi o takie rzeczy, powiedzmy, duchowe, światopoglądowe, filozoficzne, no to ludzi boli głowa. Wystarczy zapytać pytanie o sens życia i już koniec. Nic mi, panie, nie mów, bo to jest to. Wykracza poza, nie wiem, czy czyjeś refleksje. I co mnie właśnie dziwi, no, to jest to, że ja właściwie cały czas szukam nie tyle odpowiedzi, co zrozumienia. I jak patrzę na ludzi rozmawiając i rozumiejąc, no właściwie starając się ich zrozumieć, zaczynam rozumieć lepiej siebie. No i te audycje mi dały bardzo dużo. Bardzo dużo, przynajmniej powiedzmy tak technicznie się dowiedziałem, gdzie ja jestem w tym wszystkim i że wszystko w to, co wierzę, też mogę jakoś się nauczyć, bo to już jest wszystko gdzieś tam poukładane. I no i właśnie to, co jest w tym wszystkim najciekawsze i najlepsze, to to, że można o tym pogadać i czasami się wyrwać z błędu, no bo i takie sytuacje też były, więc jedynie co mam nadzieję, to że to się będzie rozwijać i to łączy do nas więcej ludzi i można będzie pogadać o jakiejś, powiedzmy, szerszej perspektywie o tych wszystkich światopoglądów, bo tak naprawdę wciąż mało wiemy i wciąż jest naprawdę potencjał na to, żeby to wszystko poszło dużo, dużo dalej i wyglądało dużo lepiej. No, chyba tyle.
2: Dziękuję wam bardzo, panowie, za to, żeście powiedzieli, każdy z was. Bardzo cenne to jest. Wasze przemyślenia, wasze doświadczenia. Ja powiem od ciebie tak. Koncepcja powstania tej audycji to jest zasługa Marcina, który tam... Znaczy, takiej osoby Marcin mi tam proponował. Jakby taki człowiek jak Dominik. Jego tam poznałem. Dzięki możliwości bycia słuchaczem wcześniej audycji Teoria Chaosu i tam żeśmy się poznali na Stop MWO i wystartował z takim projektem u Marcina Polska Wolność. I tam chyba było z 5 może audycji. Później to tak jakoś siadło. I później Marcin mi zaproponował to, żeby ta audycja, czy mnie chciał własnej audycji. No i powstała. Pierwszą osobą, która... Pierwszą audycję to była audycja, którą ja sam nagrałem. I Marcina wehem wtedy w ogień pytań, bo nie potrafię mówić długo, naprawdę potrafię długo mówić, ale dziwnie jest tak mówić, wtedy chyba tamta audycja trwała godzinę 20. Trudno jest tak mówić sam od siebie przez godzinę 20 minut i nie widzieć reakcji na to. No i wtedy tak Marcina wziąłem, później się do tego dołączyła Justyna. I później chyba Jasiek, chyba jak się nie mylę, to z 4 lata temu. Jakoś tak, niecałe chyba, podejrzewam. Tak

0: Podejrzewam, czy koło 4 lat, tak chyba jesień 2022 roku, tak pamiętam. Wtedy chyba dołączyłem się. I wtedy przez długi czas my żeśmy byli we dwóch takimi rozmówcami. Później się do tego tam dołączyło kilka osób. I później, praktycznie na przestrzeni ostatniego roku, jesteśmy teraz w takim stałym składzie, dodając Michała. Bo Michał też już jest ponad rok, właśnie. Koło roku. I powiem wam, panowie, tak, bardzo wam za to dziękuję. Tobie, Jasiek, za to, że pomogłeś mi podtrzymać tę audycję, bo gdyby ciebie pewnie nie było, to by to znikło. Pomożemy takie jeszcze jedną, dwie audycje nagrać, a później sobie uspokój. Dziękuję tobie, Łukaszu, za to, że pomimo tych pewnych perturbacji, jakie miały miejsce, o których tam wspomniałeś wcześniej w radiu, cenzura, przejąłeś te stery techniczne. I jaka jest prawda, że ty jesteś sercem, krwioobiegiem tej audycji, bo gdyby nie twoja praca, no to no, może bym musiał się nauczyć tego, co ty umiesz. Albo przynajmniej jakichś takich podstawowych elementów. I tobie, Michał, dziękuję bardzo za to, że dołączyłeś do nas. Naprawdę ta twoja wizja świata, rzeczywistości, no nie miała tutaj miejsca. I powiem szczerze, nie spotkałem. Inaczej, spotkałem osobę, która się była muzułmaninem, polskim tym Tatarem, który ze mną pracował na kopalni, ale raczej nie, był taki zeświadczony, to za bardzo o tym nie mogłem rozmawiać. A tutaj jeszcze dajesz taką inną niż tą klasyczna wizja tego świata, no, której żyje prawie 1/5 ludności świata, nie? I dziękuję wam bardzo, panowie. Jesteście tym kamieniem węgielnym tej audycji. Dziękuję też wszystkim osobom, które, jakby powiedzieć, brały udział w tej audycji. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że podejrzewam, że w Nolonie nastąpi kilka takich zmian. Na razie może nie będę zdradzał. Tutaj może w swoim gronie też jakieś tutaj omówimy prywatnie jakieś pomysły, żeby zmienić trochę formę tego. Żeby z tego klasycznego na coś nowego. Nowe nie jest. Jak to jest dobrze przemyślane, to sprawia rozwój, a nie zawsze koncentruje się tam, żeby tylko być. Bo jak sobie powiemy, czas zgasić światło, to zgasimy światło i tyle. I moim celem tej audycji, że ona w ogóle powstała, było to, bo w radiu cenzura jest całe multum różnych audycji, przekaz. I jest tam jakieś audytorium. No, myślę, że dosyć duże audytorium ludzi, którzy tego słuchają. I moim celem było to, żeby osoby, które słuchają audycji Radia Cenzura, a tam raczej nie spotkałem tego typu audycji, żeby po prostu mogły usłyszeć o Bogu Biblii. Ale nie w takim wzorcowym, nie takim sposób, jaki jest zaszczepiony w codziennym świecie. Że katolik, protestant, nie wiem, prawosławny, czy tam jeszcze jakieś inne denominacje i cała ta dogmatyka, bo ty jesteś taki, ty jesteś taki, ty jesteś taki. A chciałem po prostu, żeby ludzie zobaczyli, kim jest naprawdę Bóg Biblii. To był mój cel podstawowy. Nigdy nie miałem na celu, żeby to służyło do nawracania ludzi. Żeby wiecie, o co chodzi, że tutaj przychodzę i, jakby powiedzieć, ewangelizuję. Ja czy to robię, nie mówię, że tego nie robię, ale nie jest to cel sam w sobie, że to ma służyć, żeby powiększyć czcutkę Pana i to jest najważniejsze. To może być przy okazji. Jeżeli chociaż jednej osobie to, co tutaj się wydarzyło na tych antenach tego radia, tej audycji, jakoś to pomogło ci do prawdy o Bogu, o naszym Stwórcy, to tak ty, Łukasz, powiedziałeś. Warto, ty tylko żeś to użył swoje słowa, ja używam swoje słowa. Jestem bardzo wdzięczny za to. I powiem wam, co ja się tutaj bezcennej rzeczy nauczyłem. Bardzo rzadkiej, coraz rzadszej w codziennym życiu. Jak widzicie, panowie i słuchacze, i słuchaczki, którzy nas stale słuchają, mogą to potwierdzić. Nie jest niełatwym rozmówcą. Jak mam jakieś jasno określone stanowisko sprzeczne z waszymi, to mówię o tym, nie? I myślę, że wy też. Tak, macie sprzeczne z moim. Też o tym mówiliście. I rzeczą, którą się nauczyłem, bo wcześniej nie mówię, że taki nie byłem, ale ten próg był dużo mniejszy. Dużo mniejszy. Nauczyć się rozmawiać z ludźmi, którzy mają całkowicie odmienne, z mojej perspektywy, sprzeczne, zaprzeczające moim poglądom sposób bycia, sposób rozmawiania. Że nie muszę komuś powiedzieć, raczej inaczej, mogę to powiedzieć tak, jesteś w totalnym błędzie, uważam, że twoja wizja tego, co tam mówisz w danym momencie, jest całkowicie błędna, całkowicie nie trzymająca się kupy z mojej perspektywy, ale nie muszę tego powiedzieć, żeby tą osobę wziąć, zmiażdżyć, wziąć ją, zdeptać i powiedzieć, za tym uwagę. Tylko mogę to powiedzieć w sposób taki, że ta osoba będzie wiedzieć, że to, co mówię, wynika z tego, że coś jest dla mnie ważne i automatycznie, a coś, co jest ważne dla tej osoby, nie może być, jakby powiedzieć to, co się nam dzisiaj wmawia, że twoja prawda, moja prawda są równoważne, że ty masz rację, ja mam rację, że ja nie idę w taki sposób, że jeżeli uważam, że w cudzysłowie moja prawda jest całkowicie sprzeczna z waszymi prawdami, tak w cudzysłowie powiem, panowie, to że nie muszę podłączać do tego wianuszka, żeby was tutaj, żebyście się nie poczuli niemiło. Bo właśnie taki sposób się władowuje to do głowy ludziom, że jak masz odmienny sposób myślenia, to lepiej go zachowaj dla siebie. Bo będzie, że był rozdźwięki, spary, takie tam inne rzeczy, a to służy budowaniu jedności. A widać, że się jednak dzięki tej audycji, dzięki temu całemu multu, którzy się tutaj przetoczyli, którzy są tutaj, tak, wy panowie, nauczyłem się tego, że mogę powiedzieć to, co właśnie uważam, że należy powiedzieć i mogę zbudować z wami jedność. Nie jedność, jakby powiedzieć, na zasadzie jakiejś tam szczegółowej struktury światopoglądowej i to ma być ten budulec, tylko łączy mnie z wami to, że po pierwsze jesteśmy ludźmi, tak każdy z człowiek, który jest na tej planecie, łączą nas uniwersalne, fundamentalne prawdy, jak dobro, pragnienie dobra, pragnienie szacunku. Inaczej, łączy nas drugie przykazanie miłości, które myślę, że każdy z nas rozumie tak, go ma sens tego przykazania. I możemy być ze sobą i tworzyć coś, nie będąc różnymi, a nie wmontowywać się w taki, jakby powiedzieć, strukturę, jedną strukturę, gdzie te nasze różnice, odmienności zanikają na rzecz tej jedności. I to mnie nauczyło. I to mi się bardzo przydaje w życiu. Przez to, zwłaszcza ludzi, którzy naprawdę dla wielu ludzi są odezwani, jacyś tacy szaleni, tacy naprawdę dziwni, ja z nimi potrafię znaleźć płaszczyznę porozumienia i nie zgadzając się z nimi, oni we mnie widzą człowieka, który nie osądza, nie potępia, nie krytykuje, tylko po prostu się z nimi nie zgadza. I na tym poprzestajemy, nie idziemy dalej. I właśnie, i to co tutaj, kończąc moją wypowiedź, na antenach, w tej audycji i też, jak powiedzieć, często powtarzająca się myśl audycji, inny punkt spojrzenia. O tej zmianie świata, o tym nowej przyszłości, o tym, co tutaj tak nieraz w różnych naszych audycjach, różnej tematyce przedstawialiśmy, że czeka nas ta świetlana przyszłość. Jeżeli chcemy tą świetlaną przyszłość budować, to myślę, że w taki sposób, przez taki sposób komunikacji, przez taki właśnie sposób rozwoju. Według mnie to jest klucz do tego, żeby naprawdę budować strukturę, mogą odmienić ten świat, w którym żyjemy. I to mnie tutaj bezcennie, to mnie nauczyło te radio. I te kontakty z osobami takimi jak wy. To jest cudowne doświadczenie, którego po prostu będzie to skutkować do końca życia mojego. Naprawdę. I dzięki temu poznałem w swoim życiu naprawdę ludzi o takich perspektywach, o których ja bym nigdy nie pomyślał. Na które bym był zamknięty i nigdy bym nawet nie musząc przyjmować tego jako pewnik, jakoś tam prawdę objawioną, poznać. poznaje, dzięki rozumie świat i rzeczy, które się na nim dzieją, a przez to lepiej rozumie ludzi i przez to mi jest łatwiej, jakby powiedzieć, żyć spokojnie. Bo źródłem tego, żeby spokojnie żyć, jest szybkie rozwiązywanie konfliktów, które zawsze się rodzą, bo jesteśmy luźnymi ludźmi. I to jest najcenniejsza rzecz, jaką się nauczyłem tutaj w tym radiu. Czyli dzięki temu radiu i dzięki tej audycji, która jest bardzo praktyczna w moim codziennym życiu. I dziękuję Wam bardzo, panowie, bo jesteście rozmówcami, którymi, no, myślę, że często się nie zgadzam. Jak to tutaj słuchacze mogą to potwierdzić? A nie jest to takie, że krzykliwie, że się tam obrażamy, że nie, miesiąc ze sobą nie rozmawiamy, albo już mówimy papa, nie chcę z sobą mieć żadnego kontaktu. Myślę, że wręcz odwrotnie. I to jest cudowne. I to jest, myślę, rzecz unikalna, bardzo rzadko zdarzająca się, jakby powiedzieć, bo oglądamy mnóstwo różnego rodzaju debat. Naprawdę debat, taki coś. I ja widzę, jaki jest sposób komunikacji. Że często to jest przekrzykiwanie się, jeden wielki lanie wody w jedną, z drugą stronę, trzecią, czwartą. I czasem po takiej, na początku zapowiadającej się fajnie audycji, jakiejś debacie, po prostu ja wychodzę bardziej podminowany, bardziej zdenerwowany, albo jeszcze bardziej zakrzywiony w swoim myśleniu, bo widzą takich ludzi, to mówię, nie, nie, będę tego sposobu myślenia bronił, bo widać, że tamci są już tacy odjechani, tacy debilni, tacy agresywni, że nie ma to w ogóle dopuszczać inny punkt widzenia, a to powoduje, że człowiek zamiast się rozwijać, to staje się, no, jeszcze bardziej zamknięty, a to powoduje, że zamiast zmieniać ten świat, to powoduje, że ten świat staje się jeszcze gorszy. Tyle się nauczyłem. Dziękuję bardzo panu. Jak chcecie coś jeszcze dodać, to proszę bardzo. To jest takie dłuższe moje przemyślenie dałem, ale naprawdę bezcenne. Jak chcecie
1: Chociaż
0: coś dodać,
1: mówiliście,
0: no to proszę.
1: właściwie to, no ile ludzi, to tyle wszechświatów, tyle światopoglądów i wydaje mi się, że nigdy nie będzie złapią jeden jakiś tam punkt i pójdą w jedną stronę. Nie widzę tego, nie wydaje mi się, że tak będzie. I myślę, że właśnie chyba największą wartością tej audycji to jest właśnie to, że się zwykle no, z sobą nie zgadzamy. I to jest właśnie w tym najpiękniejsze i najciekawsze, że właściwie, no tak, też nauczyłem się rozmawiać. Nie powiem, że nie. W radio nauczyłem się rozmawiać z ludźmi. Dzięki właśnie tej audycji. Bo nie powiem, na potrzeby audycji właśnie musiałem się na początku hamować. Ja nie byłem człowiekiem w sumie takim spokojnym, który ze spokojem mistrza Zen mógł sobie posłuchać tego, kto się ze mną nie zgadzał. No, to bywało różnie. Właśnie na potrzeby powiem, że nauczyłem się rozmawiać z ludźmi. Za co właśnie Wam również dziękuję, panowie. I to jest właśnie największą wartością tej audycji, że zwykle się z sobą nie zgadzamy i potrafimy właśnie o tym rozmawiać. I myślę, że to nam się przyda wszystkim w życiu kiedyś jeszcze wielokrotnie. Tak to właściwie jest.
2: Ja to jeszcze dodam, że mimo tego, że się tutaj tak fajnie ze sobą rozmawiamy, to nie znaczy, że sobie spijamy z dzióbków i jesteśmy klubem wzajemnej adoracji, bo właśnie tak jak tutaj Jasiek powiedziałeś, my się bardzo często ze sobą nie zgadzamy na wiele tematów, ale jest coś takiego jak szacunek do rozmówcy i staramy się jakby zrozumieć tą drugą osobę trochę lepiej. Powiedziałeś to, co ja chciałem wcześniej powiedzieć, że tyle ludzi, ile światów, bo to jest jedno z moich ulubionych powiedzonek w sumie, kiedy tak rozmawiam z ludźmi na takie bardziej konkretne tematy. No i chciałem powiedzieć też, że tutaj jakby to, że się nie zgadzamy albo się zgadzamy, to nie wynika z tego, że po prostu chcemy się komuś przypodobać. Czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu chcemy wyrazić swoje zdanie w możliwie jak najlepszy, zrozumiały sposób, bo my ze sobą rozmawiamy, tak, ale mamy też świadomość, że ktoś tego słucha. Jest jakieś tam pewnie grono odbiorców, którzy słuchają tej audycji i też głównie jakby z szacunku dla naszych odbiorców staramy się zachować jakąś tam kulturę osobistą w rozmowie. I tak jak ty też powiedziałeś, że radio nauczyło cię słuchać, mnie radio nauczyło przede wszystkim cierpliwości, bo ja bardzo, ja kiedyś miałem coś takiego, że jak ktoś coś powiedział, to tak jak ADHD-owiec, chciałem od razu szybko odpowiedzieć, tak? A radio właśnie, a dzięki temu, że mamy jakąś tam formułę, to staramy się jakby trzymać tej formuły, żeby to miało ręce i nogi, żeby przede wszystkim ktoś, kto tego słucha, nie wyłączył tego po 10 minutach, bo po prostu chłopaki tylko próbują się przekrzyczeć i nie wiem, i każdy próbuje udowodnić, że moja prawda jest bardziej mojsza niż twojsza, a to nie o to w tym wszystkim chodzi. Tu chodzi o to, żeby po każdej takiej audycji był jakiś tam punkt podsumowujący, gdzie można sobie łatwo to wszystko jeszcze raz poukładać w głowie i może są tacy odbiorcy, że za jakiś czas sobie wracają do takiej audycji i chcą jej posłuchać jeszcze raz, bo coś im umknęło, albo po prostu mają jakąś rozkminę i chcą sobie zaktualizować informacje we własnej głowie, więc tak jak powiedziałem wcześniej, my tego nie robimy dla pieniędzy, bo żaden z nas na tym nie zarabia, wręcz przeciwnie, mamy jakieś koszty własne, tak? Ja na przykład kupiłem sobie lepszy mikrofon, kupiłem sobie lepszy komputer, co i tak musiałem kupić, ale już tak sobie kupiłem, żeby właśnie pod tego typu sprawy robić, więc tak naprawdę my dokładamy do tego interesu, tak? Ale to nie o to chodzi, że my dokładamy, tylko po prostu, żeby mamy taką nadzieję, że gdzieś tam w przyszłości to nam się gdzieś zwróci z nawiązką w ten czy inny sposób, z korzyścią dla nas, ale też nie tylko dla nas, ale tak naprawdę, bo my chcemy, moją taką intencją przybycia do tej audycji było między innymi to, żeby żeby ludzie jako masa po prostu gdzieś tam mogli znaleźć swoje miejsce w internecie, żeby mogli powiedzieć, a nie jestem sam. I żeby od tego o nie jestem sam przejść do czynu, żeby sami coś zaczęli robić. I jeżeli takich ludzi będzie tysiące, miliony, no to my jesteśmy w domu, że tak powiem. I to jest piękne. I to mnie napędza. No, to tyle na razie.
0: Ja wam powiem tak.
3: Mogę?
0: Tak.
3: Przypomniało mi się, jak z Łukaszem chyba rozmawialiśmy przed moją pierwszą audycją o tej płaskiej ziemi, że mówię do Łukasza, że nie chciałbym, żeby to była jakaś taka prześmiewcza dyskusja na temat, nie wiem, jakiegoś dziwnej teorii spiskowej, w którą wierzę, żeby to było jakoś na poziomie, taki była moja trochę obawa i w sumie z taką obawą przyszedłem do Jaśka na inny punkt, na pierwszą audycję, ale dość szybko mnie jakby szybko się przekonałem, że to jest chyba dobre miejsce, że tam sobie mogę po prostu powiedzieć, co chcę i nie będę po prostu wyśmiany, bo to jeszcze był, teraz może coraz mniej, ale ten temat był mocno wyśmiewany przez internet. Także to była moja obawa i później jakby poszło już jakby z górki, bo w ogniu prawdy też się okazało, że można spokojnie pogadać, nie będąc jakoś stygmatyzowanym. Także to było jakby takie w sumie znak dla mnie, że tak, tutaj sobie możesz po prostu pogadać, masz dobrych ludzi, dobre towarzystwo. Mam nadzieję, że i słuchacze mają jakieś z tego... benefity, także no fajnie, to co każdy z nas widzi i ja chciałem tylko dodać, że po prostu tak jest. No, ja się też tak czułem z taką obawą, a okazało się, że naprawdę można sobie porozmawiać bez stresu i naprawdę na każdy temat.
0: Zgadza się. Ja wam powiem tak, drodzy słuchacze i słuchaczki, że takim moim pierwotnym, kolejnym założeniem tej audycji było to, tak jak powiedziałem, nie chciałem robić sam takich audycji, bo mogłem na przykład robić takie audycje, nie wiem, 20-30 minut rzucać to, bo to nie jest problem nagrania. Po drugie, nie chciałem też, tak jak powiedziałem, nie chciałem, żeby to była tuba propagandy biblijnego chrześcijaństwa do tego, żeby tutaj, są tutaj w cudzysłowie niewierni, to trzeba im iść do nich z przekazem i wyciągnąć te herezje z głowy i że sobie tutaj dajmy dokoptuję, chociaż czasem tak było, że były takie osoby o moim profilu, żeby sobie po prostu zrobić taką pogadankę, że sobie tutaj gadamy o Bogu, typowo Biblia i nic nie wychodzimy poza te ramy. Nie, nie. Moim kolejnym założeniem tej audycji było tak, żeby tutaj były o całkowicie odmiennym sposobie myślenia niż ja. O, jak tutaj Jasiek fajnie powiedział, o twoich i Łukasz, i ty, Michał, swoje prawdy. Mam swoją prawdę, która jest mdleniem mojej osobowości, mojej spojrzenia na rzeczywistość, nie? Wiecie dlaczego? Taki format wybrałem, ponieważ ja w swoim życiu najwięcej uczę się ważnych dla mnie spraw. Inaczej, takich sprawach, które jest ten, to już tylko poszerzam ten obszar. Ale jest wiele spraw, myślę, w każdym z nas ma w swoim codziennym życiu takie dziedziny życia, obszary, a zwłaszcza tych zagadnień, które ty, Jasiek, użyłeś. Filozofia, religia, duchowość czy coś, które nie są przez nas badane. Mamy jakieś tam szybkie informacje czy coś takiego i się tym interesujemy. Ja też tak mam. I ja najbardziej lubię słuchać ludzi o zupełnie odmiennych poglądach niż ja. Z dwóch powodów. Po pierwsze, moja horyzont się bardzo poszerza. Bardzo. I właśnie to też właśnie chciałem, żeby słuchacze mieli tutaj tej audycji. Żeby nie mieli tylko mojego horyzontu, że moja prawda objawiona jest najważniejsza i jedyna. Tak uważam. Wewnętrznie tak uważam. Ale nie oznacza to, że ja tak wewnętrznie uważając nie mogę być w błędzie. Bo matematyka, teoria tam, no. Zakłada, że mogę chociażby hipotetycznie. Też to zakładam.
3: Prawdopodobieństwo.
0: No właśnie, prawdopodobieństwo. Wypadło mi to słowo. Dziękuję mi. I dlatego chciałem, żeby to słuchaczy rozmówców o różnych oglądzie. Myślę, na ten sam cel, który każdy z nas ma tutaj i myślę, że ci, co tutaj byli też wcześniej w tych audycjach, tej prawdy, ja uważam, jednej uniwersalnej. Dobra, nie będę już tutaj poprawiał swoich słów. Jednej prawdy, która za którym to wszystko jest, która sprawia, że to wszystko, w czym żyjemy, jest prawdziwą. I każdy z nas na to, tak, tutaj Łukasz i ty, Michał, i też ty, Jasiek, nie, w audycjach mówiliście, że na to spoglądamy z różnych, jakby powiedzieć, perspektyw. I ja chciałem, żeby to też mieli słuchacze. Żeby mieli tą perspektywę. Nie tylko mój horyzont, ale i też horyzont inny. I tu, i z tego pierwszego wynika ten drugi też powód. Wynika też ten drugi powód. Dlatego, że wiecie, dlaczego ja lubię rozmawiać z ludźmi o odmiennych poglądach niż ja, bo nieraz to powoduje, że to, co dla mnie w tym moim takim prawdzie, tej głębokiej prawdzie, wydawało mi się, że jest prawdziwe, w sensie szczegółowym, ulegało modyfikacji albo ulegało całkowitej zmianie, bo uświadamiałem sobie, że to, co ja wtedy myślę, że to jest prawda, w takim już bardziej szczegółowym zagadnieniach, to jest jakaś manipulacja albo czasem kłamstwo, które po prostu przez czasem nawet długi czas wierzyłem. Byłem przekonany, że to jest prawdziwe. I to mi pomagało, jakby powiedzieć, no, żebym szedł we właściwym kierunku. To jest i dalsza konsekwencja tego jest tak, że to, co wiem, że jest prawdziwe na podstawie innych osób, ich życia. Bo moim celem takim jeszcze innym tej audycji chciałem, żeby nie była to tylko taka sobie pogadanka o tym, żeby, wiesz, jakaś grupa ludzi sobie tutaj wejdzie, sobie pogada i tak sobie, po prostu będziemy sobie gadać o jakichś takich niebieskich migdałach, jak to się, żeby sobie tylko pogada, żeby siebie wyrazić i tyle. Może niektórzy też to słuchają i powiedzieli, nie chcę tego słuchać, może tak to brzmiało. Ale chodzi mi o, mi chodziło o to, żeby po prostu przez to nie była to taka pogadanka. Bo jak ja nieraz na antenie tej audycji i Jaśka audycji, inny punkt widzenia, mówię, że staram się wierzyć. Dla mnie prawdziwe rzeczy są takie. Raczej nie mówię, że to jest moja koncepcja prawdy, tylko ważnym warunkiem prawdy tej, którą, jak ja rozumiem, jest to, że ona jest życiowa. Że prowadzi do, dajmy, z punktu A do jakiegoś punktu. Nie mówię, że wszystko tak należy rozumieć, ale że jest życiowa. Bo na świecie jest piękne mnóstwo idei. Naprawdę piękne mnóstwo idei, które naprawdę są naprawdę wzniosłe, są naprawdę u swoich podstaw, swoich założeń są bardzo budujące. Ale chodzi o to, że jak się zaczyna je sprawdzać w codziennym życiu, no to wychodzą czasem, jak to się mówią, tak zwane utopie. Utopie, które no niestety ludzkość, a ostatnie 100-150 lat mieliśmy kilka takich utopii w sensie globalnym i też myślę, że i w sensie globalnym, i też w sensie indywidualnym. Wielu ludzi tkwi w takich utopiach. Że żyją sobie w bańce i dopóki ta bańka nie zostanie zderzona z brutalnym życiem, sorry, że tak mówię, brutalnością życia, bo życie takie jest. Nie mówię, że tylko jest brutalne, bo jest piękne. To jest dla mnie pierwszy punkt. Ale też jest i ma tą ciemną, mroczną stronę, niestety. I jeżeli dana prawda, dany zestaw prawd, jakieś tam, jak teraz zacznę wchodzić bardziej szczegółowe zagadnienia, zacznę wchodzić to, okazuje się, że jest nieżyciowa. Że zamiast, bo to, co wierzymy, to, co jest dla nas fundamentem na tym naszym kręgosłupie, naszej prawdy, tego wszystkiego, to ma sprawiać, że mamy być szczęśliwi, nie? A przez to mamy być radośni, mamy mieć sobie pokój i tak ja na to patrzę. Tak ma dawać prawda, ogólnie jak ją, co się za nią kryje. Tak ma powodować, że nie mam się cofać, tylko mam się rozwijać. I właśnie przez to, że tutaj spotykam różnych ludzi, którzy my, tak by mi ktoś powiedział, ty Pawle, żyjesz w swojej banieczce, Biblia, biblijne chrześcijaństwo i tam jeszcze inne takie bardziej szczegółowe zagadnienia, ty se żyjesz w tej banieczce. Ktoś żyje, Michał żyje na przykład w banieczce tego, że jak powiedzieć, tego mistycznego islamu. Dobrze, Michał, mogę to tak nazwać? Coś w tym stylu, nie? Łukasz jest takim osobą, która na przykład stara się twardo stąpać mi, tak samo ty, Jasiek, ale obserwujecie, macie swój światopogląd i po prostu też żyjecie w swoich bańkach, nie? I chodzi o to, że my tutaj rozmawiając ze sobą zachęcamy tych ludzi, którzy nas słuchają do tego, żeby próbowali nas naśladować. Bo dajmy, my zakładamy, że te nasze bańki, te nasze prawdy, w których my idziemy, są życiowe. I właśnie to, dlatego lubię rozmawiać z ludźmi o innych typ poglądach. Bo mogę, nie tylko przez słuchanie, czyli głównie przez słuchanie, ale słuchając to i jakieś nowe koncepcje, których na przykład nowe pojęcia, nowe idee, których nie znałem albo nigdy nie pogłębiałem, mogę sprawdzić. I mogę sprawić, czy przekonać się, czy różne rzeczy, tak już bardziej szczegółowe, bo tutaj mówię o takich bardziej szczegółowych zagadnieniach, czy one są życiowe, się sprawdzą, czy one doprowadzą do tego, że będę bardziej szczęśliwy, czy będę bardziej wolny, czy jednak wręcz odwrotnie, sprawiają coś zupełnie innego. Bo ja lubię, wiecie, jak byłem młody, zwłaszcza w szkole, były różne cytaty, nigdy nie zwracałem uwagi. Nigdy, jakoś tam gdzieś to zapamiętałem, ale nigdy się nie zastanawiałem nad jakąś głębią jakichś cytatów, jakichś przysłów czy czego. Bo to było za mną, no to coś, ci ludzi już nie ma, no to dobra, jakaś pozostałość po nich nasza tym jest. I na tym się nie zastanawiałem. Ale teraz, panowie, tutaj nasza średnia wieku jest 40+, to myślę, że już jesteśmy dojrzali ludźmi. Naprawdę. To jest wiek już taki, jak powiedzieć, taki bardzo dużo przetrawień doświadczeń życiowych. I już robienie takiej syntezy tego swoich doświadczeń, tego wszystkiego, co żeśmy zebrali, czyli takiej swojej mądrości. Nie mamy już takich, czasem może nam się jeszcze zdarzy, takie ideowe zrywy, jak żeśmy byli młodzi, wiecie o co chodzi. Jakieś takie ten, o, to jest to, o, jestem tu za to oddać życie. I nie mówię, że dlatego oddam życie za to, co wierzę, za to też, że się tego wyzbyliśmy. Tego wyzbyliśmy się wielu takich naiwnych przekonań, tego wszystkiego. Zderzyliśmy się z tym życiem. Dostosowaliśmy się do tego i staramy się prowadzić ten. I właśnie chodzi mi o to, że właśnie tego się uczę. Brać od innych. Nie na zasadzie samolubnego brania. Tylko jak ktoś mi daje, tak? Każdy z nas tutaj daje swoją cząstkę. To, co Łukasz powiedział, tak parę razy tutaj dzisiaj w audycji wyakcentował, że robimy to nie mając z tego materialnej korzyści. I nigdy to nie było naszym celem. Czyli daje, wiecie, jaką dajemy najcenniejszą rzecz? Jaką człowiek może dać najcenniejszą rzecz drugiemu człowiekowi? Czas. To jest najcenniejsza rzecz, jaką możemy dać. Wszystkie rzeczy materialne możemy zyskać lub stracić, ale jeżeli stracimy, mamy szansę je odzyskać. Czasu nie odzyskujemy. I my to, drodzy słuchacze i słuchaczki, dajemy wam od siebie czas. I wy też nadajecie ten czas, mając ochotę tego słuchać. To jest najcenniejsza rzecz, jaką sobie nawzajem dajemy. I chodzi mi o to, że ja staram się od ludzi, którzy tutaj są, słuchając ich, te rzeczy, te ich prawdy, albo części ich prawdy, które oni tutaj głosili lub głoszą, które są życiowe, które są praktyczne, poszerzyć swoje życie. A te, które z mojej perspektywy są nieżyciowe, po prostu nie stosować ich. I to jest kolejna rzecz, którą mam, tak myślę. Oddaję wam głos, panowie, jak chcecie coś dodać.
2: Ja bym dodał od siebie, że teraz tak mi się przypomniało takie fajne powiedzenie, które swego czasu było jednym z moich podstawowych, jeżeli nie pierwszych przysłów, że każdy człowiek, każdy dzień to lekcja, każdy człowiek to nauczyciel i jeżeli będziecie w ten sposób podchodzić do życia, to zawsze czegoś się o sobie nauczycie. I w sumie tego bym sobie życzył, żebyście też tak do tego podchodzili, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ile ludzi, tyle światów i właśnie dzięki temu, że jesteśmy tacy różnorodni i mamy swoje indywidualne doświadczenia, przez to mamy też swoje własne podejście do życia, do świata, to sprawia, że no, nie jesteśmy byle jacy, nijacy, jesteśmy jacyś i to jest fajne, to jest piękne i tutaj jeszcze mogę powiedzieć tyle, że jeżeli jesteście w miarę młodzi, ale też jeszcze w miarę na chodzie, tak jak my, to przede wszystkim podróżujcie, poznawajcie ludzi, poznawajcie nowe kultury, uczcie się historii, uczcie się sami dla siebie, nie dla sąsiada, brata, nauczyciela czy coś w tym rodzaju. Uczcie się dla siebie, bo jeżeli będziecie chcieli sami dla siebie uczyć się czegoś codziennie nowego, poznawać nowe umiejętności, mieć nowych ludzi wokół siebie, to właśnie dzięki temu będziecie w stanie funkcjonować lepiej, cokolwiek to znaczy. I ja wychodzę z takiego założenia też. Powiem wam tylko tyle, że na przykład dzięki temu, że stałem się takim technicznym w tej audycji, zresztą w audycji Jaśka również, zacząłem uczyć się różnych ciekawych umiejętności, takich typowo realizacyjnych, tak? Między innymi ja pamiętam, jak w zeszłym roku pierwszy raz nagrałem audycję w parku na ławce, bo nie miałem takiej możliwości w domu i na to dzisiaj wspominam bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, że po prostu wziąłem telefon i zacząłem nagrywać audycję w parku na ławce, po prostu. I to było piękne i to mi pokazało, że dzisiejsza technologia pozwala nam na takie możliwości, a my wykorzystujemy tą technologię do oglądania jakichś kotków, piesków, jakichś dziwnych challenge'y na TikToku. Ja tego trochę nie rozumiem, ale rozumiem, że to jest jakby znak czasu, że każde pokolenie ma swoje jakby ideały. Ale ja staram się to wykorzystać bardziej w ten sposób. Oczywiście zdarza mi się czasem obejrzeć jakieś kotki, pieski na internecie, żeby się zwyczajnie odmurzyć. I to jest okej, to jest w porządku. Natomiast fajnie jest, żebyśmy wykorzystywali ten internet, który mamy, bo w sumie my spotykamy się w internecie, żeby ten internet wykorzystywać do takich celów które nam posłużą, tak? Jak pracowałem w pracy, gdzie pracowałem fizycznie, a miałem możliwość na przykład słuchania sobie audiobooków czy podcastów, to to robiłem. I dzięki temu praca szła szybko, a ja miałem wrażenie, że czegoś się ciekawego dowiedziałem, nauczyłem, doświadczyłem. Więc ja bym bardziej szedł w tym kierunku, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że ja sam się na tym często łapię, że po prostu scrollujemy ten internet bezmyślnie i nie mamy z tego jakiejś korzyści, tak? A właśnie o to chodzi, żeby starać się wyciągać jak najwięcej korzyści dla siebie, w tym sensie, żeby to była jakaś wartość dodatnia, nie dlatego, że nie dla chwili, tylko ogólnie. I tego bym sobie życzył. Jeszcze tak powiem szczerze, teraz mi się przypomniało, bo chciałem o tym powiedzieć trochę wcześniej. Ja bardzo ubolewam, że nie ma dzisiaj z nami Marcina, chociaż ja pisałem do Marcina, bo Marcin byłby taką fajną wisienką na torcie, która by powiedziała parę słów od siebie ze swojej własnej, unikalnej perspektywy jako ojca dyrektora. I myślę, że to też by była ciekawa wartość dodania do dzisiejszej audycji. No niestety, no w życiu nie można mieć wszystkiego i zawsze, i na tym ubolewam, ale na pewno myślimy o Marcinie dzisiaj bardzo ciepło i serdecznie.
1: A tutaj ja bym jeszcze tutaj dodał, bo jak już tu wszyscy wspomnieli, każdy z nas wyciąga z tego korzyści dla siebie i to olbrzymie korzyści, przynajmniej ja, ale radio jest no głównie dla słuchaczy i z myślą właśnie o was słuchacze to w sumie wszystko się dzieje i to co mi brakuje i mam nadzieję, że kiedyś warunki pozwolą, no tutaj też życie każdego z nas nie jest takie poukładane i powiedzmy trochę się komplikuje, chodzi mi o same terminy, kiedy właśnie nagrywamy, kiedyś to były piątki, teraz to kiedy się uda nam wszystkim tutaj zebrać i kiedy wszyscy powiedzmy nie pracują czy mają na to czas. No ale myślę, że będzie już taki czas, że będzie to w miarę tak poukładane i tego, co mi najbardziej brakuje, to właśnie mi się marzy audycja interaktywna. Właśnie mi się marzy interakcja ze słuchaczami, właśnie, że w tej chwili ktoś może zadzwonić i wyrazić również siebie tam z tamtej strony. Właśnie takie małe marzenie i mam nadzieję, że to się spełni.
0: Jaśku, na to, żeby spełnić twoje marzenie, jest sposób. Ja właśnie uzupełniłeś teraz to, co przed chwilą chciałem powiedzieć. I teraz chcę powiedzieć. Wiesz, jaki jest na to sposób? Ja może, jakbym 2-3 minuty powiem to, co chcę powiedzieć, i jakby mi ta myśl uleciała, to Jaśku przypomni, albo wy mi panowie przypomnicie. Bo wiecie, o co mi chodzi? To, co powiem, to jest taki dodatek do tego, co chciałem powiedzieć szerzej. Że wiecie, co sobie uświadomiłem? Tak może czasem o tym tak pomyślałem, ale dzięki tej dzisiejszej audycji tak na to zobaczyłem zupełnie na te 5 lat. Na 100 audycji, no na podejrzewam około 200 godzin nagle. 200 godzin nagle. To jest kupę czasu. Na kilkanaście osób, które się tutaj przetoczyły przez tą audycję. Wiecie, czego nigdy tutaj nie było? Naprawdę nigdy nie było. Ja nie pamiętam takiej audycji i na 100% jestem pewien, nie miało tego miejsca. Nigdy tutaj nie było kłótni. Nigdy. Były jasne, zdecydowane stanowiska, że wiecie, o co mi chodzi, że na przykład ja z Jaśkiem. Myślę, że tutaj to jest taka, nie? Zwłaszcza jak żeśmy...
1: Uwielbiam to, Paweł, się z tobą.
0: No właśnie, no i to jest właśnie ten. Nawet Łukasz ostatnio wspomniał parę razy, że mu tego brakuje, jak cię przez to właśnie, że nie mogłeś uczestniczyć w tej audycji. Mi też tego brakowało. Ale wiesz, pomimo tego nigdy nie było krzyku, nigdy nie było tego. I teraz, Jaśku, dodam do tego, co ty żeś powiedział, jak się to może udać. Wiesz, jaki... jeszcze powiem jedną rzecz. To jest coś unikalnego. Jesteśmy oddaleni od siebie o tysiące kilometrów. Nigdy się ze sobą nie spotkaliśmy. nigdy nie znaliśmy się od momentu do momentu, kiedy żeśmy się poznali na antenie Radia Cenzura. I mamy różne charaktery, różne osobowości. I to jest coś unikalnego, panowie i drodzy słuchacze, słuchaczki. Naprawdę. To jest naprawdę coś unikalnego. I wiecie, co was... Nieraz mówimy tutaj o tym, jak, że o tym lepszym, nowym świecie. I panowie, słuchaczki, słuchacze, my tutaj, i słów, które teraz użyję, nie boję się powiedzieć, że my jesteśmy apostołami budowania lepszego świata. Budowania lepszego świata. Nie! To, co mówimy, ma dużą treść. Ale to są tylko słowa. A wiemy, że słowa często pięknie brzmiące, piękne idee są bezwartościowe, jak nie idzie za tym to, co ci głoszą. I to, żeśmy się tutaj nigdy nie stali i osoby, które tutaj były, to świadczy o tym, że mamy coś, co może dawać ludziom to ten fundament tego, nie tylko to, co głosimy, ale to, jak żyjemy na co dzień. Nie mówię, że nie jesteśmy nerwowymi, kłótliwymi osobami, że jesteśmy takimi potulnymi barankami, bo myślę, że tacy nie jesteśmy. Ale to nie oznacza to, ale chodzi o to, że ludzie, którzy naprawdę chcą żyć w prawdziwej wolności, w prawdziwym wolnym świecie, którzy nie chcą żyć w kłamstwie, zakłamaniu, totalnym wyzysku i to wszystko, co nam oferuje współczesny świat. Cały taki piękny, naładowany wzniosłymi ideami, inkluzywność, jedność, to wszystko. To jest tylko fasada, bo są tylko słowa, za tym nie idą czyny. A u nas te słowa idą w czyny. Bo to, jak się traktujemy na ramach tej audycji, to też ma odbiór. Jak my mamy w swoim sercu pokój i mówimy to przez słowa, bo nas nie widzą naszych twarzy ani tego, tylko słyszą nasze słowa, to się to niesie do serc tych ludzi, którzy to słuchają. I to też, myślę, że to, co mówimy tutaj na antenie tego radia, tej audycji, czy tych dwóch audycji, które współtworzymy, też idzie w codziennym naszym życiu. I panowie, my naprawdę my, bo wiecie, dlaczego mówię, że my, a nie nasi słuchacze? Bo my wyszliśmy dalej. My wyszliśmy z tej swojej takiej, jakby powiedzieć, jakiejś tej swojej takiej bezpiecznej przystani, gdzie każdy prowadzi swoje indywidualne życie, ma swoje problemy, ma te różne rzeczy, z którymi się mierzy i wyszliśmy dalej, wyszliśmy do ludzi i ryzykujemy to, że ktoś nas może wyśmiać, wyszydzić, nas może zaatakować, bo się na to wystawiamy. Bo nie żyjemy w świecie, którzy będą, a dobra, bo tak sobie mówię, ale przez to, że oni tacy są, to ich nie będę atakował, nie będę im mówił, chciał zrobić krzywdę. Nie, właśnie, wręcz takich ludzi często masa ludzi. Napędzamy tym, co mówimy i tym, jak żyjemy, do tego, żeby to zniszczyć, żeby na to zabrać to, co jest w nas. Dlatego nazwałem nas apostołami tego, nie wiem, jak to nazwać, tego inaczej, apostołami nowego świata. I jeżeli to będziemy bardziej chcieli ten, to naprawdę ja się, to co ty tak często pragniesz, że bez jakiegoś kataklizmu, mega kataklizmu globalnego, żeby się stało, to właśnie jest sposób na to, żeby budować grupy, budować ludzi, żeby pokazać, że nie musi być płaszczyzna ideowa, żeby nas łączyć. Jest ważna, ale ważniejsza jest jedność serc. Jedność serc tego, co jest w nas. I to jest coś uniwersalnego. To jest sposób na pokonanie tego mroku, który w ostatnich tygodniach, miesiącach bardzo mocno przykrywa nasze codzienne życie. To jest sposób na to, żeby to pokonać. I my to, panowie, to chyba najważniejsza misja tej audycji. Tak powiem wam szczerze, nigdy tak na to nie popatrzyłem, jak sobie posłuchając, słuchając was, Maciek, rozmyślam o tej audycji. Nie tylko, bo podobna idea jest też w innym punkcie spojrzenia. Też jest podobny duch. To jest chyba najlepszy sposób na to, żeby to, co wierzymy, nie było tylko w formie ideowej, ale stało się realną rzeczywistością materialną. I my tego jesteśmy, jakby powiedzieć, takimi apostołami. I jak bardzo w tym codziennym życiu wokół nas, tą naszą apostołowość, będziemy chcieli wyjść w codziennym życiu, to tym będziemy lepiej zmieniać ten świat. I będziemy odnajdywać ludzi, którzy tego potrzebują. I to jest coś. I Jasiek, do tego, jak to może lepiej funkcjonować? Jakbyś chciał, żeby weszliśmy w interakcję z słuchaczami, to wiesz, w jaki sposób? Dla mnie się od razu nasuwa. Jak oni by widzieli nasze twarze. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to, co tutaj ja mówię, to, co przed chwilą przez te parę minut mówiłem, oni to mogą tylko odebrać przez nasz głos, ton naszego głosu, ale nie zobaczą tego werbalnego wizerunku, naszej mimiki, naszej gestykulacji, naszych ruchów. I wiesz, gdyby to ludzie zobaczyli, że to, co ja tutaj mówię, że to nie jest tylko tak, bo wiesz, przez nagranie głosowe można wiele rzeczy ukryć. Bardzo wiele rzeczy można ukryć. A jakby zobaczyli to, co dzisiaj robimy tutaj, oglądając siebie nawzajem, zobaczyli to, ten nasz wewnętrzny pokój, naszą wewnętrzną równowagę względem siebie nawzajem. Zwłaszcza w momentach takich, jak my, ja się mieliśmy, wiesz, o co chodzi, takich, wiesz, że ty tam okopujesz się, ja się okopuję, albo na przykład w stosunku tutaj chłopaki do nas, albo my do nich się tak nawzajem okopujemy i nie widzą, czy wiesz, ty, Jasiek, mówisz, no, Pawle, gadasz takie farmazony, byś tak powiedział twarz, to na, jakby to zobaczyli na, wiesz, wideo, w formie wideo, że ty to mówisz i nie widzą na przykład na mojej twarzy coś takiego. Takiego gniewu, wiesz, o co chodzi? Że, a jakby to zobaczyli, to wiesz, co by sobie uświadomili, że ten gościu, ten Paweł, to jest po prostu totalny frajer i oszust, który tutaj mówi tak pięknie, takie zniszczone idee o tym Bogu Biblii, a tutaj tylko na jego twarzy widać wizerunek, że on by cię chciał zarąbać. I by to ujawniło, jakby tak było, nie mówię, że jednostkowa taka sytuacja, ale aby tak zobaczyli częściej, to 5 lat tego, co robię, by poszło w biało. A jakby to zobaczyli, ten autentyzm, tego, co w naszych słowach słyszą, o, to by powiedzieli, no naprawdę ci goście, to nie są tylko tacy, którzy tutaj przychodzą, bla, bla, bla, pogadam, ale tak jak ich nie widać, to chętnie by się nawzajem zatukli, tylko tego nie pokazują. I myślę, że to jest sposób na to. Bo jakby to ludzie zobaczyli, byłoby to ten i byłaby tam możliwość, nie wiem, jeszcze jakiegoś takiego czatu. Tak, na przykład jest na YouTubie, nie? Jest tam YouTube, nagrywamy na żywo, jest tam ten czat wideo, chyba jak się, nie wiem, jak się tam wchało na ten. I na przykład piszą tam, nie? I ten. I przez to ja widzę, co oni piszą i wtedy to już jest pierwszy krok do tej interakcji z nimi. To byśmy to jeszcze, nie wiem, rozwinęli jakąś tam, nie wiem, infolinię, czy jakąś tam formę, żeby taka osoba mogła na chwilę wejść do naszej rozmowy, już ci ukażę na głos. To wtedy to by nabrało takiej postaci, o jakiej ty marzysz. Taki ja widzę sposób. No, mów, Łukasz.
2: Tutaj chciałem powiedzieć a propos audycji interaktywnej. Ja mam pewne doświadczenia chociażby w prowadzeniu live'ów na TikToku, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio stuknęło mi 13 tysięcy obserwujących i zdarzało mi się, dzięki temu, że mam takie grono obserwujących, mam możliwość nagrywania tak zwanych live'ów na TikToku. I pamiętam, jak byłem ostatnio na Marszu Niepodległości, robiłem live'a, tak po prostu z partyzanta bym powiedział. W sumie nie miałem tego w planach, bo chciałem bardziej robić zdjęcia, ale stwierdziłem, dobra, zrobię live'a. No i zrobiłem sobie obchód wokół centrum Warszawy. W pewnym momencie miałem prawie 1000 obserwujących na żywo. I tak jak nawiązałeś do tych czatów na żywo, to powiem ci, bardzo dużo wyskoczyło mi tak zwanych hejterów. I wchodząc w taką interakcję, musisz mieć z tyłu głowy, że tacy ludzie są, byli, są i będą. I musisz jakoś sobie z tym poradzić. W takiej sytuacji dobrze jest mieć kogoś, kto moderuje czat. W momencie gdy masz moderatora, jest to trochę łatwiejsze, bo nie jesteś w stanie prowadzić dyskusji i mówić merytorycznie, jednocześnie wycinając tych wszystkich troli i hejterów z czatu. To jest po prostu niemożliwe. Nie jesteś w stanie tego zrobić. To jest jedna rzecz. Ja też osobiście, ja już wcześniej wam panowie mówiłem, ale jeszcze raz to powiem teraz już bardziej na forum publicznym. Ja jako twórca na TikToku jestem w stanie udostępnić taką platformę u siebie na swoim profilu i robić takie czaty. Myślę, że to będzie też bardzo ciekawe doświadczenie również dla mnie, ponieważ taka możliwość interakcji na żywo, jeden do jeden z człowiekiem, który po prostu jest tylko na czacie, tak? Był taki moment w swoim życiu, że często i gęsto słuchałem różnych live'ów tematycznych właśnie na TikToku i czasami coś tam napisałem, czasami coś tam gdzieś się udzieliłem, ale jakby nie postanowiłem jeszcze wejść w ten temat tak na 100%. Po prostu ja się jeszcze tak uczę, obserwuję. Na pewno uważam, że rozwój audycji, już tak bardziej mówiąc, w przyszłość, jest to jakiś pomysł, bo formuła co jakiś czas dobrze się... Zobacz, teraz mamy setną audycję, mamy tak jakby podsumowanie takie ostatnich tam iluś lat życia każdego z nas. I fajnie jest raz na jakiś czas zrobić taką klamerkę, zrobić taki rachunek sumienia, tak jak to jest nawet w kościele, tak? Robisz rachunek sumienia i dzięki temu, że zrobiłeś ten rachunek sumienia, możesz pójść dalej, możesz część rzeczy zostawić, część rzeczy porzucić, część rzeczy ze sobą zabrać i pójść dalej. I to jest, myślę, to jest piękne, to jest fajne i warto mieć to z tyłu głowy. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o interakcję ze słuchaczami, no to musisz mieć zawsze z tyłu głowy, że po pierwsze moderator, a po drugie no musisz być psychicznie gotowy na to, że po prostu ktoś będzie ci pisał jakieś farmazony i prawie zawsze będzie to niemiłe i nieprzyjemne, bo ja pamiętam, jak robiłem tego live'a na Dniu Niepodległości, to bardzo dużo pojawiło mi się Ukraińców, którzy zaczęli pisać mi cyrylicą. Ja co prawda coś tam umiem w cyrylicy, ale nie, jeżeli ci wyskakuje 50 różnych tekstów naraz, nie? To jest niemożliwe. Ja nie jestem taki biegły w czytaniu cyrylicy, żeby wyłapać, co się dzieje. Więc no, to było bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie, jeżeli chodzi o realizację tego typu rzeczy. Także to tyle takim słowem uzupełnienia, więc na razie tyle ode mnie. Nie wiem, może Michał by coś powiedział, bo tak cicho siedzi dzisiaj.
1: A myślisz, Łukasz, że lepsza by była platforma YouTube czy TikTok, żeby to poszło jakoś?
2: Ja w ogóle myślę o jeszcze innej platformie, którą jest Kik. Bo na Kiku masz więcej swobody i praktycznie...
1: Znaczy, chodzi mi o to, jaki jest zasięg, ilu ludzi z tego korzysta.
2: Wiesz co, jest taki koleś na Kiku, Asmon Gold się nazywa, coś takiego, tak? On często występuje gdzieś tam w różnych wiralach, nawet na TikToku czy na YouTubie, na tych shortach. I on dorobił się na Kiku milionów. A żyje tak jak my. On ma miliony, a żyje normalnie jak zwykły człowiek, tak? I on właśnie, on się jakby zaistniał dzięki temu, że po prostu włączył komputer i przeglądał różne treści i je komentował, tak? Czasami coś od siebie dodał, czasami coś jakieś miał swoje przemyślenia i na tym zrobił swój content. Poza tym, że Kik ma więcej swobody, jeżeli chodzi o wolność słowa, bo YouTube nie pozwala na pewne słowa i bardzo łatwo, szybko demonetyzuje, to jeszcze bardzo często płaci twórcom tylko za to, że po prostu odpalili live'a i oglądają. I ludzie ich oglądają. Więc też jest bardzo ciekawe. Z tego względu, że chociażby te koszta na prąd, na tak zwaną kawę, bo bardzo ciężko jest prowadzić życie na full-time job i jednocześnie robić jakieś research gdzieś tam po godzinach na jakieś tematy, które są z reguły w dzisiejszych czasach uważane za niszowe. Więc to jest też

0: zwykłym Kowalskim. A tu nam bardziej chodzi o to, żeby było te paliwo, tak, do tej naszej twórczości, że nam się jeszcze bardziej chciało chcieć, żeby nam się bardziej chciało to wszystko jakoś pchać do przodu. I to bardziej pod tym kątem na to patrzę. Już nawet nie chodzi o pieniądze, bo ja powiem tak, ja byłem w życiu 5 razy spłukany. Pamiętam, jak się przyjmowałem do pracy w radio, ja miałem na koncie 2,50. Matka mi dała na paliwo, bo nie miałem czym dojeżdżać do pracy, nie? Ale mi się chciało coś robić. I nagle się okazało, że to wychodziło i radio stało się jakby moim takim bardzo miłym wspomnieniem na sercu. Więc naprawdę, to nie chodzi o to... Bo dzisiaj tak naprawdę pieniądz rządzi światem, tak? No, wszyscy musimy płacić rachunki, musimy, nie wiem, chociażby ostatnie koszty paliwa, tak? Poszły bardzo mocno w górę. Ja mam diesla, więc wiem, co mówię. Więc to nie o to chodzi. Tu chodzi bardziej o to, żeby mieć chęć do działania, a nie o to, żeby być bogatym. Bo jeżeli robisz coś z chęci pieniędzy, to automatycznie stajesz się mało wiarygodny. Spójrz na te wszystkie gwiazdki z TVN-u, czy z Polsatu, czy jakiegokolwiek innego medium, które robią to dla pieniędzy. One często nie chcą tego robić, ale robią, bo coś tam. Bo hajs, bo chcę wyjechać na wakacje, chcę sobie kupić nowy, nie wiem, nowy samochód. Nie wiem, cokolwiek. Chodzi o to, żeby być wiarygodnym w tym, co się robi. Nie rezygnujemy z pieniędzy, bo to nie o to chodzi, że zamieszkam sobie w szałasie, w lesie i nie wiem, i będę celebrował słońce, tańczył mandale. Nie, nie, nie o to chodzi. W ten sposób nie zbudujemy nowego, lepszego świata. Po prostu.
1: Znacznie ziopat. Oddajmy głos Michałowi.
2: Ale o czym ja mam mówić? No ogólnie to tak płynnie może będziemy powoli zbliżać do końca, bo już mówiliśmy o planach. Ja swoje jakieś mam na przyszłość takie, co mogłyby być wykorzystane na naszej platformie, w sensie jakieś pomysły na swoje projekty. Także ja coś tam będę nad czymś też pracował, mam jakiś swój pomysł, no, tylko że mam możliwości, jakie mam przy takiej rodzinie i braku czasu, ale myślę, że to powinniśmy się rozwijać, no bo ten, kto stoi w miejscu, ten to tak de facto się cofa, bo cały świat idzie do przodu, także trzeba iść z duchem czasu. I to będzie właśnie z duchem czasu będzie trochę związany mój projekt i mam nadzieję, że tutaj też jakieś zmiany nas wyrzucą na jakieś nowe, ciekawe tory i doświadczenia. No zobaczymy, ja jestem optymistą, jak wiecie, znacie mnie z tej strony. Także ja uważam, że wszystko jest ogólnie potrzeba zmiany, tak, bo i edukacja i jakby prawo, wszystkie te nasze filary jakby demokracji potrzebują być przemienione na takie bardziej ludzkie, także mamy co robić, każdy z nas jak się musi do tego jakoś przyczynić, dlatego wiem, że młodzi gdzieś tam kombinują już w tym kierunku, my jako już dorośli, bo uważam, że właśnie po 40 człowiek dorośleje i są na to jakby już jakieś tam, powiedzmy, nawet dowody, że do tej 40 człowiek jednak jest troszkę inny, jest właśnie bardziej skłonny na jakieś takie jeszcze zrywy, jak Paweł powiedziałeś, inne rzeczy, a już po 40 to człowiek taki ma trochę przemyślenia i tak dalej. Także ja no życzę wszystkim właśnie palca do przodu i żebyśmy zbudowali lepszy świat.
1: Zgadza się. Ja ze swojej strony powiem tylko tyle, panowie i drodzy słuchacze. Setna audycja, 5 lat ponad, około 200 godzin nagrań, kilkanaście osób. No, mamy już, jakby powiedzieć tutaj, swoją spuściznę i dziedzictwo. I chodzi o to, że i na pewno mamy jakieś, myślę, że w tych ostatnich roku

0: dwóch lat. Podejrzewam, że się już tak zamkliśmy w pewnym hermetycznym środowisku ludzi, którzy nas słuchają. Że podejrzewam, że w tej formie, jakiej jesteśmy, nie chodzi mi o zasięgi. Chociaż tak powinno temu też to służyć, nie? Ma prawdopodobieństwo dużego poszerzenia grona słuchaczy, chyba żebyśmy tam opropagowali tę audycję 10, no to może wtedy tak. Ale myślę, że tak tutaj Łukasz powiedział. Taka klamra i coś dodać. Coś ująć, coś dodać. I tak wam powiem, że tutaj mi się pojawił taki... Słuchałem was teraz przez ostatnie parę minut, pojawiła mi się taka kolejna myśl, taka propozycja, ale to już wam powiem prywatnie, na razie tego nie chcę, bo chcę to z wami pierwsze omówić. Pewien pomysł, znaczy więcej pomysłów. I to może być, co omówimy tam już bardziej prywatnie. I najwyżej słuchacze, słuchaczki, bo... No, trzeba zmian. Trzeba zmian. I tutaj ostatnie moje słowa. Chciałem to powiedzieć wcześniej, jak to Łukasz mówił. To Marcin sprawił, że tutaj jesteśmy. To Marcin, że tutaj wszyscy jesteśmy. I to Marcin ma tego ducha, o którym wcześniej mówiłem. Nie mówię, że my go nie mieliśmy wcześniej, ale sprawił, że tutaj wspólnie się znaleźliśmy. Ja wam coś powiem. I do tego, co ty, Łukasz, powiedziałeś przed chwilą, o tym monetyzowaniu odnośnie tego. Ja mam odniesienie do dwóch radii internetowych. Teoria Chaosu i Marcina, Radio Cenzura. I pamiętam, tak, Marcina poznałem 10 lat temu. Osobiście się z nim spotkałem. I pamiętam, jak później i z właścicielem Radia Teoria Chaosu często rozmawiałem prywatnie. Tak samo z Marcinem prywatnie rozmawiałem. I wiem, że to chyba był taki czas właśnie, oni wspólnie działali. Oni wspólnie wtedy mieli taki moment, że wspólnie działali.
1: Znaczy, ale później... Marcin bardzo chciał wspólnie działać. Właściwie ja nawet odciągałem w tamtym czasie Marcina od tego pomysłu, gdyż no, wydawało mi się, że to są zupełnie dwa różne projekty i to tak jakoś się nie kleiło. No.
0: I teraz właśnie chcę powiedzieć, i wiesz, i właśnie chyba z 7 czy 8 lat temu obaj byli na takich drogach. Jeden z nich chciał bardzo, żeby te medium, które prowadzi, przynosiło realne kwity. A drugie to było Radio Teoria Chaosu. Żeby przejść do tej płaszczyzny medialnej, żeby zaczęło to przynosić realne, namacalne, jakby powiedzieć, rzeczy. A pamiętam Marcina, który nie chciał iść w tym kierunku. Który całe te radio, które tworzył, chciał, żeby szło w to zupełnie innym kierunku. I ja pamiętam wtedy, jak z nim rozmawiałem, Marcinowi powiedziałem tak, że Marcin, jak ty pójdziesz w tym kierunku, to naprawdę niesamowicie się rozwinie. Niesamowicie, jak to, co w swoim sercu masz i będziesz chciał to rozwijać w taki sposób, jaki to masz rozwijać, to sprawi to, że naprawdę odmienisz los wielu ludzi, bo ja mówię... To jest właśnie ta twoja idea, żeby odmieniać los ludzi na lepszy. I ja mówię, wtedy poznasz mnóstwo ludzi, twoje radio się rozwinie i da wielkie owoce. I wiecie co? Z perspektywy tamtych, no, 7-8 lat, mogę powiedzieć tak. Punkt startowy, jaki Marcin startował w porównaniu do radia Teoria Chaosu, był zupełnie, w sensie odbioru, był zupełnie inny, w skali. I teraz z perspektywy tych lat mogę powiedzieć tak, że Radio Teoria Chaosu, pomimo naprawdę genialnych myśli, które tam są poruszane, były i są poruszane, bo naprawdę te rzeczy, które tam z 10-12 lat temu, jak to zacząłem słuchać, były poruszane, dziś są na światowym obiegu informacyjnym te rzeczy. I to jako nie tylko teorie spiskowe, ale jako rzeczywistość. Naprawdę. Nie jak przepowiednia, tylko po prostu jak przewidywanie pewnych skutków działań, które tam ta osoba widziała. Ale niestety ta chęć, żeby to, ta główna chęć, żeby to zmonetyzować, tak jak ty, Łukasz, powiedziałeś, sprawiła do tego, że nie ma już takiego oddziaływania tam do radia. A Marcina, te radio cenzura, by miał punkt startowy zupełnie inny niż tamte radio. Sprawiło, że teraz na antenie jego radia jest, podejrzewam, kilkadziesiąt audycji. Podejrzewam, że ta liczba osób, która współtworzy te wszystkie audycje, no grubo powyżej kilkudziesięciu osób liczy. I popatrzcie się, jaka jest płaszczyzna, jakby to tak pójść w kierunku podobnie jak tamta osoba chciała. Poszerzenia odbioru, przejścia na jakiś większy odbiór, jaką ma bazę. Zupełnie inną bazę niż tamte radio. I to jest właśnie to. Jeżeli my się tym będziemy kierować, to może odniesiemy sukces, a jak będziemy się kierować chęcią monetyzowania tego swojego odbioru, to skończymy. To nie skończymy. Tak podejrzewam. I właśnie to miejmy na celu, główną ideę. Właśnie, żeby tym kierunku. Tyle chciałem powiedzieć. Oddaję wam panowie głos.
2: Jeszcze chcę dodać w ramach takiego ad vocem, powiem tylko tyle, że to nie chodzi o to, żeby robić z tego pieniądze, tylko gdzieś inaczej. Jak się pojawią pieniądze, to fajnie. Jak nie, no to też okej. My będziemy to robić, tak? Bo my chcemy to robić z pasji, chcemy to robić z poczucia jakiejś idei, tak? Natomiast jeżeli sobie się pojawiają pieniądze, no to spoko, ja się na nie nie obrażam, tak? Bo dzisiaj, w dzisiejszych czasach pieniądze są ważne. I to chciałem przez to powiedzieć, taki złoty środek, to nie chodzi o to, żeby, wiesz, żeby na tym trzepać kasę, bo my nawet robimy takie coś, że po prostu z tego dużych pieniędzy tak nie ma tak naprawdę, bo to jest dzisiaj, to jest jeszcze temat niszowy. Myślę, że jak będzie trochę więcej biedy na świecie, to ludzie zaczną się takimi rzeczami interesować. Na razie jest to temat bardziej niszowy niż jakiś taki mainstreamowy.
0: Krótki ad vocem do tego, co przed chwilą Łukasz powiedział. Jeżeli odebrałeś to, że tam krytykuję, żeby zarabiać, to nie chciałem tego tak, żeby to powiedzieć. Chciałem tylko powiedzieć, żeby najważniejszym celem było to, co mamy z serca. A jakby się zdarzyło, że się pojawiłyby jakieś osoby, które by chciały tam, nie wiem, budować nas w sposób materialny, to by był fajny, przyjemny dodatek. Bo to pokazuje, to jest kolejny, wyższy poziom tego, co mówiłem o tym posiedzeniu. Poświęcaniu czasu. Że nie tylko poświęcam czas, ale też poświęcam czas na zdobywanie środków materialnych, żeby je mieć dla siebie i poświęcam je nie dla siebie, tylko dla kogoś innego. To jest kolejny wyższy poziom tego poświęcania wzajemnego czasu. To by byłoby fajne.
2: To jest pełna zgoda. To jest pełna zgoda. Pełna zgoda jak najbardziej.
1: No. Właściwie te pieniądze tutaj też ad vocem. Marcin tu wiele projektów podejmował z różnymi ludźmi i rzeczywiście były takie osoby, które były skoncentrowane tylko i wyłącznie na to, żeby zrobić na tym pieniądze. I te projekty, z tego co mi wiadomo, jak to obserwowałem, no nie wychodziły. I jak komuś powiedzmy dwa, trzy nagrania już nie przyniosły jakiegoś tam finansowego pożytku, tak po prostu rezygnowały. No nie będę tutaj wymieniał, bo jeszcze te pewne rzeczy tutaj na stronie wiszą i nie chcę ani zmieniać czyjegoś zdania o kimś, ani krytykować, tylko po prostu, no rzeczywiście to Paweł powiedziałeś, jeśli będziemy to dalej robić tak jak robimy, nie koncentrując się właśnie na monetyzacji, tak to sobie dalej pójdzie i będzie szło. I tak jak ostatni rok, gdzie Marcina nie było, zrobił sobie tą przerwę, no to jak było widać, no radio już żyje swoim życiem. Już właściwie nie potrzebowało kapitału, a tutaj się rzeczy po prostu dzieją. No i rzeczywiście, no po prostu będzie. A mi się wydaje po dzisiejszej, bo w końcu trzeba będzie wyjść dalej i dorzucić do tego wideo, jeśli to ma pomóc w tym, co ja sobie marzę. Chcę tej interakcji ze słuchaczami, bo to dla was wszystko, moi drodzy, no to prawdopodobnie trzeba będzie pokazać swoją mordę w końcu i tyle. I gdzieś pójść na jakiegoś YouTube'a czy coś. To chyba będzie dobry pomysł.
0: Jaśku, powiem jedną rzecz. Pomyśl sobie audycję, w cudzysłowie, inny punkt spojrzenia z naszymi wizerunkami w formie wideo i mówimy o tych rzeczach, o których tam mówimy. I pomyśl sobie w odniesieniu do tego mainstreamowego chłamu, jaki jest przedstawiany na co dzień. Trendy, bardzo duże, już długotrwałe trendy tego, że ludzie meritum tego, co się dzieje na świecie w codziennym, nie tylko na ich podwórku, ale w sensie krajowym, globalnym, prawdziwych, merytorycznych informacji się szukać w internecie. Pomyśl sobie o tych rzeczach, co żeśmy mówili, co być może na ten moment słucha nas kilkadziesiąt, przy dobrych wiatrach kilkaset osób, mówimy, tylko może tak bardziej dopracowanie, żeby ten przekaz był bardziej treściwy, żeby odbiór był też właściwy. Mówimy w taki sposób jak teraz. Pomyśl sobie, jakbyśmy teraz takie nagranie o tym, co teraz tutaj jest, byśmy wrócili tą przestrzeń tego wirtualnego świata. Jakby zobaczyli nasze twarze, mają tam jakieś wyobrażenie, te kilkadziesiąt, kilkaset osób. O co mówimy do tych ludzi, którzy w ogóle o nas nie mają pojęcia, aby to trafiło. Mówię, Jaśku, że naprawdę bardzo dużo ludzi. I myślę, że to jest właśnie taki punkt teraz chyba nadchodzi dla nas, że podejmujemy musimy sobie podjąć decyzję, czy chcemy być w tej naszej niszy i sobie dalej tutaj siedzimy i robimy to, co robimy, czy chcemy wyjść dalej. I nawet licząc się z tym, co powiedział Łukasz. Bo tak się kształtuje charakter. Nie w cieplarnianych, miłych warunkach, tylko w boju. Nieprzyjających warunkach, a zwłaszcza nieprzyjających ludziom. Jakbyśmy obnażali kłamstwo tych bydlaków, tej całej hałasty, która na naszych oczach się sypie. Bo to się sypie. I to jesteśmy na etapie tego, że to się kończy. Kończy się to, co było przez kilkadziesiąt lat naszego życia ładowywane nam i naszym bliskim i masą ludzi do głowy. To się sypie, to się kończy. Dlatego są te wizualne rzeczy, które się dzieją na świecie. To się kończy. I teraz chodzi o to, czy my naprawdę chcemy lepszego świata. Naprawdę chcemy lepszego świata, żeby żyć w takim świecie, w takich warunkach, jakich chcemy żyć. Czy pozwolimy na to, żeby na tych gruzach postawili już takie, że no, tyle. Mamy co rozmyślać. Nie?
1: Idziemy to co, dalej. Kończymy? Idziemy dalej. Kończymy.
2: Ja tylko jeszcze dodam od siebie, tylko tyle, że chciałbym, żeby słuchacze nas docenili, bo mamy dzisiaj piękne okoliczności przyrody, mamy ładną niedzielę. Ja mógłbym sobie pójść na przykład na motor czy na spacer, a siedzę sobie przed komputerem i uczestniczę w audycji, która tak naprawdę nie musiała się dzisiaj wydarzyć, tak? Bo dzisiaj żeśmy się trochę spotkali spontanicznie, więc a pamiętajcie, że ktoś to jeszcze musi zmontować, więc naprawdę bardzo będzie mi nam miło, jeżeli na przykład docenicie to, że poświęcamy dla was swój własny czas i chcemy coś zrobić, nie tyle dla siebie, co dla całego świata, tak? Bo zaczynamy od siebie, ale idziemy dalej i poszerzamy ten krąg naszych zainteresowań coraz bardziej z każdego dnia. I to jest bardzo fajne, bardzo miłe, tak? Bo o ile sprawia mi wiele przyjemności i radości to, że uczestniczę w tych audycjach, że tu jestem, że potem to ja to wszystko montuję, tak, na moich barkach jakby jest cała ta kwestia techniczna potem, więc to mi sprawia dużo przyjemności, ale wydaje mi się, że taki feedback ze strony naszych słuchaczy byłby bardzo, bardzo fajny, bardzo miły i myślę, że to takie plus 10 do zajebistości naszej własnej, prywatnej, bardzo miłe. I też ja myślę, że taka interakcja właśnie ze słuchaczami, uczestnictwo wspólne razem, dorzucanie swoich 3 groszy do pieca, to myślę, że to jest fajne, to jest miłe, to jest przyjemne I ja myślę, że nawet gdybyśmy weszli w wideo, to ten charakter taki typowo radiowy musiałby zostać, bo nie oszukujmy się, przy takich dłuższych treściach, przy takich długich treściach w internecie, jednak ja na przykład bardzo często słucham podcastów robiąc coś innego przy komputerze, albo na przykład teraz jest sezon wiosenny, więc tam coś tam robię w sadku, słucham sobie podcastów, one są tam, lecą w tle jak radio, ale ja robię swoją robotę, tak? I taki tak jak pamiętam, jest taki twórca, nazywa się Marek Miśko, nie wiem czy kojarzycie, na internecie on prowadzi kanał Czuwaj i on sam wielokrotnie mówił, że on robi na YouTube'a, ale on robi to w taki sposób, żeby to było też można posłuchać jak audycji. I on ma fajny pomysł na siebie zrobił w ogóle. Ma fajny, zajebisty głos. I ciekawe spojrzenie na świat, takie bardziej właśnie katolicko-prawicowe, chociaż papieżowi też się dostało parę razy dzięki jemu wypowiedziom. Także lubię takich twórców, tak? On wiele lat pracował w radiu i to czuć, że on ma w sobie radio. I gwarantuję wam, że to wam powie każdy człowiek, który ma troszeczkę pojęcia o mediach, który posłuchał, coś obejrzał. Każdy człowiek wam powie, że jeżeli ktoś pracował w radiu, choćby pół roku, rok, pięć lat, to czuć. To czuć, po prostu to czuć w samej charyzmie tej osoby. Po prostu. Także ja już będę się tutaj zawijał do brzegu. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Marcinowi, bo to w sumie dzięki niemu tutaj jestem. Oczywiście też muszę powiedzieć, że Klodowi też muszę trochę podziękować, bo właśnie dzięki temu, że Klod u siebie powiedział, że jest coś takiego jak Radio Cenzura, ja w ogóle usłyszałem o Radio Cenzura, więc szapoba po prostu i tyle. Dziękuję.
1: Pozdrowienia, Michał.
2: Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na następny odcinek, jeżeli chodzi o mnie i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie.
0: No, zapraszamy i dziękujemy, że byliście z nami. I wyszła nam audycja taka, jaka miała wyjść. Dziękuję wam, panowie, za wszystko. Za poświęcony czas i za kawał czasu. Cześć.
3: Radio Cenzura. Nie musisz niczego ukrywać.

Witam serdecznie w kolejnej audycji Tajemnice Myśli. Długo się zastanawiałem, o czym dzisiaj z wami porozmawiać, a ponieważ ostatnio miewam dużo ciekawych snów, no to postanowiłem, że dzisiaj pogadamy o snach. Słuchajcie, na początek przepraszam was bardzo, ale muszę, bo mam tutaj przygotowaną taką wersję, czym sen jest w komputerze, powiedzmy, jak to określa się sen. Ja przeczytam wam, co nam tutaj czy czat, czy w ogóle internet przekazuje. Sen. Stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie dobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości i bezruch. Fizjologiczny sen charakteryzuje się pełną odwracalnością pod wpływem czynników zewnętrznych, w przeciwieństwie do śpiączki. To taka ogólna nazwa snu. Każdy z was prędzej czy później wpada w taki stan snu. I te sny są bardzo różne, bardzo takie, nazwijmy to, nieraz dziwne. Ja opowiem troszkę i o swoich doświadczeniach ze snami, chociażby z dzisiejszego dnia, ponieważ dzisiaj śniło mi się bardzo, bardzo dużo. Ostatnio w ogóle miewam taki czas, że co noc mi się coś śni. W pewnym momencie, muszę wam powiedzieć, miałem takie wrażenie, że ten sen, który mnie się pojawia, jakby przenosił mnie w światy równoległe. Jakbym przebywał w czasie snu zupełnie w innym świecie. Nie są to sny związane z moim życiem takim obecnym, tylko gdzieś podróżuję, gdzieś mnie przenosi w takie sytuacje, takie stany, które ja w pewnym momencie stwierdziłem, że ja po prostu przebywam w swoich światach równoległych. Czyli w miejscach, gdzie dzieje się pewna rzeczywistość, którą gdzieś tam, w której tam jestem, ale to nie ma nic wspólnego z obecnym życiem. Dzisiaj miałem między innymi taki sen związany z tym, że przebywałem gdzieś na pięknej plaży. Plaża była naprawdę piękna i wydawało mi się, to tylko tak jak mówię, wydawało mi się, że ja przebywałem w Polsce, znaczy gdzieś niedaleko, to nie było nic dalekiego. Ciekawostką w tym śnie było to, że było naprawdę gorąco, upalnie wręcz. I teraz, żeby się schłodzić, trzeba było wejść do morza. Do morza, raczej to było morze. Ciekawostką w tym śnie było to, że morze było, uwaga, pionowe. Czyli dochodzę do końca plaży, jest morze, ale morze jest pionowe. Wkładam ręce jak gdyby do tego morza, wchodzę nawet cały do tego morza, żeby się ochłodzić. Jest naprawdę przyjemnie, bardzo przyjemnie. Wychodzę. No coś niesamowitego. No pionowa ściana wody. Ciekawostka, takie
wrażenie, jakbym przechodził jak gdyby przez morze, jak Mojżesz, i ściana wody z lewej, ściana z prawej, tak jak było, i się po prostu można było wsadzić rękę w tą wodę. No to takie, to był taki jeden ze snów. Drugi z kolei był związany z jakąś imprezą. Gdzie, uwaga, byłem ze swoimi dziećmi, i to miałem takie wrażenie, że to było dwóch chłopców, bo to były takie dziecięce rowerki, i te rowerki gdzieś tam się szukałem, żeby nie zginęły. A impreza była no niesamowita. Było mnóstwo ludzi, było mnóstwo atrakcji. Działo się tyle rzeczy, że aż trudno określić. Będę musiał skorzystać w tej chwili, bo będę chciał się tymi snami zająć tak głębiej. Chciałbym, żeby one były na bieżąco spisywane. No, trudno, żebym się budził i zapisywał na kartce, ale tak jak mi Mirek podpowiedział, mój przyjaciel, z którym codziennie rozmawiam, żeby wziąć telefon i nagrywać te sny po prostu na zasadzie głosówek. I wtedy miałbym jakieś materiały do tego, żeby te sny taki czy inny sposób ogarnąć, bo jak wiecie, są różnego rodzaju senniki, które jak gdyby interpretują sny, ponieważ według pewnej teorii czy pewnej praktyki sny mają znaczenie w naszej podświadomości. One coś nam chcą przekazać albo dać nam do zrozumienia, że coś w naszej podświadomości tam jest. Coś, co może nam pomóc w zrozumieniu nas, naszego myślenia i naszego życia w ogóle. Wrócę do tego wrażenia, że moje sny to jest nic innego jak wejście w pewne światy równoległe. To jest ciekawe, bo teoria światów równoległych jest już gdzieś tam opisywana, nawet naukowcy się w jakiś sposób do tego odnoszą. I ja mam takie właśnie wrażenie, bo przynajmniej ja, to jest moje doświadczenie, że ja nie miewam snów takich realnych, rzeczywistych. Kiedyś śniły mi się sytuacje, w których ja na przykład uciekałem i nie mogłem uciec. Tak jakby mnie coś trzymało, tak jakby nogi nie chciały pracować z moim ciałem. Uciekałem przed czymś czy przed kimś, i jak gdyby to coś czy ktoś mnie gonił, doganiał, a ja nie mogłem uciec. Bardzo ciekawa rzecz. Inne historie, które pamiętam ze swojego snu, to były sytuacje, w którym spadałem. Zdarzyło mi się kilka razy, że nawet w trakcie snu spadłem z łóżka. W trakcie tego upadku. To było niesamowite. Jedyny taki jak gdyby moment, w którym ten świat snu łączył się ze światem rzeczywistym. W momencie, kiedy ja no, budziłem się po prostu na podłodze. O.
Przepraszam, ale przypomniał mi się pewien dobry dowcip, jak przychodzi kolega do takiego do małżeństwa, no i wchodzi, patrzy i dziecko śpi na szafie. No i się tak przygląda, przygląda. Słuchajcie, a czemu wasze dziecko śpi tak na szafie, nie? A kolega, mąż mówi, wiesz co, bo kilka razy spadło z łóżeczka i nie słyszeliśmy. No tak. A ponieważ ja miewam w ogóle bardzo takie lekkie sny, znaczy lekkie w sensie takie, że wszystko, co się dzieje wokół, to ja jak gdyby mam czujny sen. Było to związane w ogóle przede wszystkim z tym, że ponieważ jestem ojcem pięciorga dzieci, a w tej chwili mam z moją żoną czwórkę, to ja miałem bardzo taki, zawsze jak dzieci były małe, lekki sen. Żona natomiast miewała sny takie głębsze i nie słyszała na przykład, że dziecko płakało. A ja w jakiś sposób, mając ten lekki sen, wstawałem i patrzyłem, co się dzieje. Jak trzeba było, no to przynieść, jak to były małe dzieci, to przynosiłem do łóżka naszego i do, jak to się mówi, do restauracji, żeby dzieci się najadły. I to jak gdyby pewnie wprowadziło pewien mój taki nawyk lekkiego snu, ponieważ no, teraz dzieci już są duże, większe, ale mimo wszystko z kolei mamy koty i koty rozrabiają często w nocy, wychodzą i mnie budzą. Dzięki temu mam ten sen taki lekki. To jest nieraz ciężko, jak kot obudzi, bo miauczy, bo zrzuca coś, bo skubane są niesamowite, bo one, żeby nas chcąc wyjść, a drzwi są zamknięte, no to coś zrzucają na przykład po to, żeby nas obudzić. Żona już jest wściekła, bo się zbudzi i tego, a ja wstaję, jak to się mówi, wywalam je na dwór i śpię dalej. Nie mam problemu. Zresztą, jeśli chodzi o technikę, którą sam uczę oddechową, oddechu przeponowego, ona mi pomaga właśnie w tych sytuacjach, kiedy ten w nocy sen jest zaburzony i wtedy szybko zasypiam po prostu.

cenników, które są dostępne na rynku czy w internecie, pewna symbolika tych snów, przepraszam, ktoś mi zadzwonił, a nie wyłączyłem głosu. No właśnie, obudziłem się. Przepraszam, muszę jeszcze raz wyłączyć to tego kogoś. Ktoś nie rozumie, że jak nie mogę odebrać, to dzwoni jeszcze raz. No takie są nieraz osoby. I teraz zobaczcie. Wrócę do tego pomysłu, mojego takiego pomysłu związanego z tym, że te sny to jest jak gdyby podróż do światów równoległych. Skąd mi to się przyszło do głowy i taka myśl? Dlatego, że jak zacząłem się zastanawiać w ogóle nad tym, czym są światy równoległe, to okazuje się, że te światy równoległe to jest moment, w którym podejmujemy jakąś decyzję w naszym życiu i ta decyzja powoduje zmianę jak gdyby linii czasowej w naszym życiu. Na przykład podjąłem decyzję wyjazdu ze Szczecina, w którym mieszkałem, do Warszawy. Tam 2 lata mieszkałem z przyjacielem. I jak gdyby zmieniła się zupełnie moja linia czasowa, tą, którą miałem tam na miejscu w Szczecinie. Poznałem i nowych ludzi. Poznałem wtedy Monikę w tym czasie, jak byłem w Warszawie. I mój świat równoległy jak gdyby się zmienił. Czyli on przestał być tą częścią, która była do tej pory. I te światy równoległe to jest jak gdyby sytuacja, kiedy podejmujemy ważne decyzje w życiu i one zmieniają naszą przyszłość. Ale gdybyśmy w tym czasie podejmowali inne decyzje, to nasze życie dzisiaj byłoby zupełnie inne. I tych światów równoległych może być cała, wręcz nieskończona ilość, ponieważ każda decyzja, jaką podejmujemy, powoduje, że to jakbyśmy jechali, nie wiem, no samochodem i nagle podejmiemy decyzję, że jedziemy tą drogą w tym kierunku i dojedziemy gdzie indziej. Ja takie mam właśnie wrażenie, że w czasie tych moich snów ja po prostu sobie podróżuję, nazwijmy to, po swoich światach równoległych. Bardzo jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. Czy macie podobne doświadczenia i czy w ogóle jest ktoś, kto mnie będzie słyszał i słuchał i doświadcza jakieś konkrety dotyczące snów. Czy bawi się snami, czy interesuje się snami. Temat bardzo, bardzo ciekawy, bo on jest jak gdyby taki głębszy, jeśli chodzi o sposób myślenia. Ponieważ większość moich klientów, których zapytałem, skąd według was, gdzie powstają myśli, to zdecydowana większość mówi, że myśli powstają tu, w głowie, w mózgu. No,

0: Ja mu wtedy zadaję pytanie. Czy księżyc świeci? No nie. Księżyc odbija światło słoneczne. Ja do końca dzisiaj nie jestem pewny, czy samo słońce świeci. Czy ono też czasami nie odbija tego swojego światła gdzieś z centrum galaktyki albo jeszcze dalej. No ale dobra, jak zadaję mu to pytanie, no to faktycznie, ja mówię, to teraz zobacz, jak to jest z myślami. Moja teoria na temat myśli jest taka, że Bóg, Stwórca, czy ktoś, kto stworzył w ogóle ten świat, stworzył również myśli. I te myśli, jest nieskończona ilość tych myśli. I te myśli my swoim mózgiem odbieramy. Tu daję taki przykład. Idziecie do takiego super dużego hipermarketu. Gdzie jest wszystko? To co? Kupujecie wszystkie rzeczy? Czy kupujecie te, które wam są potrzebne? Lub te, które was zainteresują? I teraz porównując to, to mówię, że to samo jest z naszymi myślami. Odbieramy falę, czyli te myśli, które nas gdzieś tam interesują, lub takie, które mamy potrzebę po prostu, żeby te myśli ściągnąć. No dobra, ale wróćmy do tematu głównego, czyli do snów. Będę chciał w najbliższym czasie właśnie troszkę taki, może nie naukowy, ale taki bardziej konkretny sposób zająć się myślami, snami, przepraszam. Myślami się cały czas zajmuję. No ale te myśli, bo weźmy tutaj pod uwagę jeszcze taką ciekawostkę. Swego czasu pojechałem na takie warsztaty dotyczące świadomego śnienia. Na czym to polega? A polega to na tym, że w trakcie snu zaczynamy się orientować, że to jest sen. Najprostszą rzeczą, tak jak mnie wtedy uczyli, to było popatrzeć na swoje ręce. Bo jak sami wiecie, ręce to jest coś, co widzimy najczęściej. Nawet jak wykonujemy pewne czynności, robimy ruchy pewne i tak dalej, to przede wszystkim widzimy swoje ręce. I teraz w momencie, kiedy nauczymy się, że w czasie snu widzimy swoje dłonie, swoje ręce, to wtedy dostajemy informację, to jest sen. I co się dzieje? Dzieje się ciekawostka dosyć fajna, ponieważ możemy w tym momencie uruchomić świadomość swoją w czasie snu i tworzyć scenariusze snów. Czyli jeśli zdarzy nam się sen jakiś nieciekawy, jakiś, nie wiem, smutny, przykry, to możemy go zmienić. Po prostu, tak jakbyśmy zmienili scenariusz filmu, który. Moment, bo ktoś jest bardzo uparty. Raz, trzeci raz dzwoni. Dobra. I teraz zobaczcie, jak zmienimy sobie scenariusz na taki, jaki chcemy w czasie snu, to budzimy się z taką lekkością, jakbyśmy mogli no, zmienić, nie wiem, dramat filmowy na komedię albo na coś, co ma tak dobre zakończenie, takie zakończenie, które daje nam satysfakcję. Polecam. Bardzo fajna technika. Aż się ktoś uparł. Przepraszam, ale to dzisiaj ciekaw jestem w ogóle, kto zadzwonił i po co dzwoni. Czwarty raz. Także słuchajcie, warto tą technikę, nauczyć się tej techniki i nauczyć się funkcjonować w czasie snu, bo ten sen może okazać się czymś bardzo, bardzo, bardzo ważnym i istotnym. Słuchajcie, na dzisiaj tyle o snach. Proszę Was bardzo, proszę o to, żebyście się w komentarzach do mnie napisali, co Wy sądzicie na temat kwestii związanych ze snami. Na dzisiaj tyle. Życzę miłego dnia, miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień.
1: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Usłysz więcej. Radiocenzura.
1: Witam Was serdecznie. Mam dzisiaj okazję rozmawiać z Edytką. Dzisiaj mamy taki wdzięczny temat odnośnie stowarzyszenia, które założyła i mieści się ono w Tralee w County Kerry. Edytko, opowiedz nam troszkę o tym stowarzyszeniu. Jak to się zrodziło, cała ta idea, kiedy to powstało, jakie są Wasze założenia?
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z chęcią Wam opowiem, mimo że historia jest bardzo długa, ale ja się streszczę, żeby nie zanudzić. Aczkolwiek jest to historia, powiem szczerze, kolorowa i wyjątkowa. No to zacznę od początku. Kiedy się zrodził ten pomysł? Pomysł powstał w momencie, kiedy moja pierwsza stopa powstała na ziemi irlandzkiej. Wysiedliśmy z samolotu i postawiłam pierwszą stopę na ziemi irlandzkiej. Pomyślałam sobie, ja już tęsknię za Polską, za ojczyzną, za tym językiem, co tutaj mnie spotka, co będzie. Ja nie zapomnę o moim kraju, nie zapomnę o tym, co tam robiłam. Chciałabym to robić też tutaj. I wtedy zapaliła się lampka. Tak, tutaj też będę działała na rzecz być może dzieci, tak jak robiłam to w Polsce, być może na rzecz ogólnie w ogóle ludzi, Polaków. I tak sobie planowałam, co zrobić, żeby nasi rodacy mogli razem coś tworzyć, żebyśmy nie byli tak rozrzuceni, ten w jednym mieście, ten w drugim, ten tu, ten tam, a mimo że Polacy to żyją oddzielnie, nic ich nie łączy, więc planowałam, próbowałam i tak próbowałam przez lat 17. Z roku na rok te marzenia, plany były coraz większe, podejmowałam nawet różne środki, żeby już działać, ale niestety nie wyszło z różnych powodów. No w życiu tak to właśnie bywa, że nie wszystko się układa. I w pewnym momencie spotkałam na swojej drodze osoby, które powiedziały: jak to czujesz, jak chcesz to robić, to po prostu to zrób. To być może teraz jest twój moment. I tak właśnie dzięki słowom Kasi, będzie wiedziała, że to o niej mówię, nasza kochana Kasia, ona dołożyła cegiełkę. Czasami wystarczy spotkanie z inną osobą i już człowiek wie, że coś się dzieje. I takie właśnie spotkanie z nią i takie jej słowa powiedziała: twórz, i zaczęłam. I powstała myśl, że to w tym momencie. Bardzo chciałam, żeby osamotnienie, które mi towarzyszyło od przyjazdu do Irlandii, zamienić w bycie razem. Chciałam, żeby Polacy nie zapomnieli o swoich korzeniach, żeby celebrować nasze tradycje, obyczaje. No i oczywiście ja z racji nauczania języka polskiego bardzo, bardzo zawsze marzyłam o tym, żeby nie zapomnieć o tej naszej pięknej mowie ojczystej, pamiętać o naszych korzeniach, tworzyć tą historię, która jest inna, bo jest na innej ziemi, z innymi ludźmi, ale nasza Polska, historia nas, Polaków. Bardzo chciałam, żeby ludzie nie czuli się samotni tak jak ja. I pomyślałam sobie, że powstanie stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które będzie jednoczyło Polaków, gdzie będziemy mogli razem robić różne rzeczy dla siebie, dla innych. I to się udało. Bardzo ważne też dla mnie było, żeby dzieci, które się tutaj wychowują, bo powiedzmy sobie szczerze, to już kolejne pokolenie Polaków, którzy zjechali, rośnie. I prawda jest taka, że w niektórych domach zapomniało się całkowicie o tym, skąd pochodzimy, jakim językiem powinniśmy władać, w jakim języku powinniśmy myśleć, pamiętać o naszej historii pięknej, bo przecież dzięki naszym walecznym Polakom jesteśmy narodem dumnym i silnym. I to właśnie o to chodzi, żeby te pokolenia, które wzrastają na ziemi irlandzkiej, pamiętały, żeby te dzieci wiedziały, kim są. A wiadomo, nie każdy rodzic ma czas na to, żeby pielęgnować te wszystkie tradycje, hołdować im, a stowarzyszenia mają za zadanie pomóc rodzicom. I tutaj chodzi nie tylko o to, żeby dorosły miał gdzie pójść na inwencie, potańczyć, zjeść coś dobrego i posłuchać muzyki, poplotkować, ale żeby też nasze dzieci umiały się odnaleźć. Więc to wszystko, co ja sobie zamierzałam, jest tego bardzo dużo. Czyli bycie razem, robienie razem różnych rzeczy, dbanie o historię, o tradycje. Ale też takie mam takie marzenie, żeby powstało centrum pomocy, ponieważ mnie osobiście spotkało wiele, wiele przykrości po przyjeździe tutaj z różnych środowisk i medycznych, i szkolnych, i takie normalne relacje życiowe, tam też wiele rzeczy dokuczyło. I podejrzewam, że nie jestem jedyną osobą, która zaznała takiego ciężkiego życia na obczyźnie. Wymarzyłam sobie, że jeżeli uda się to stowarzyszenie ruszyć, to jakimś tam kolejnym krokiem będzie stworzenie w stowarzyszeniu takiego centrum pomocy, gdzie każdy, kto się zagubi, kto nie da rady, będzie wiedział, że jest miejsce, gdzie można zadzwonić i tą pomoc uzyskać. I to będzie nie tylko po to, żeby pomóc rodzinie, która ma jakieś problemy z dysfunkcjami, czy staruszce, która już nie może opiekować się swoim psem, ale takie centrum pomocy, gdzie ci, którzy będą chcieli, będą mogli tej pomocy udzielać i ci, którzy będą jej potrzebowali, będą tą pomoc dostawali. A takim moim docelowym marzeniem jest stworzenie domu polskiego, gdzie my, Polacy, moglibyśmy zawsze przyjść, gdzie moglibyśmy celebrować nasze święta narodowe. Tak jak mówiłam o tym centrum pomocy, żeby powstało. Chciałabym bardzo, żeby powstały kluby, w których każdy znalazłby miejsce dla siebie, dzieci mogłyby robić to, czego nie robią w domach i w szkołach. Młodzież, żeby miała miejsce, gdzie mogliby przyjść, pograć w bilard, czy po prostu porozmawiać. Fantastycznie byłoby posiadać kafejkę, gdzie każdy mógłby przyjść, wypić kawę i po prostu pobyć z drugim człowiekiem, bo nie oszukujmy się, są ludzie młodzi, są dzieci, ale są też starsi, którzy zjechali tutaj już dawno temu i w gruncie rzeczy już nie pracują, rodziny też no, mają swoje życie. Także dla takich osób starszych również znalazłoby się miejsce u nas.
1: Czyli wiemy, jak mniej więcej idea powstała tego stworzenia i mówiłaś, że powstała w zeszłym roku.
2: Tak, udało się w zeszłym roku zebrać garstkę ludzi, którzy myślą podobnie jak ja. Wspaniali, cudowni ludzie, naprawdę wielki ukłon dla nich, bo dzięki nim tworzymy. Tworzymy. Udało się zorganizować pierwszy w historii Trali festiwal polsko-irlandzki integracyjny. Cudowne przedsięwzięcie. Zgromadziliśmy prawie 200 osób, które przyjechały i ten festiwal stworzyły. Przyszło na niego ponad 3000 osób. I Polacy, i Irlandczycy, i nie tylko. Razem się bawiliśmy, razem poznawaliśmy swoją kulturę. Tak jak mówiłam wcześniej, budujemy mosty, które pomagają nam razem żyć na tej pięknej Zielonej Wyspie. Nie tylko ten festiwal, mimo że odniósł sukces, to nie tylko on się odbył, bo dzięki temu mogliśmy się zjednoczyć w działaniu, to dało nam takiego kopa do kolejnego działania. Festiwal odbył się w sierpniu zeszłego roku. Odbył się również cudowny bal w początku stycznia. Był takim podziękowaniem dla wszystkich wolontariuszy i osób, które wzięły udział w tworzeniu. Zebraliśmy się całą grupą, ubraliśmy się w piękne stroje w postaci z bajek i filmów, przy dobrym jedzeniu, przy dobrej muzyce bawiliśmy się, celebrując nasz język. Ten bal był pierwszy, będą cyklicznie następne, kolejne będą Andrzejki. Też się razem zbierzemy i będziemy celebrować muzykę i nasz język i nasze kontakty i bycie razem, bo nie samym obowiązkiem i pracą człowiek żyje.
1: Wspominałaś o tym, że macie wizję na następne eventy, czyli czego możemy się spodziewać, co stowarzyszenie będzie organizować w najbliższym czasie?
2: Tak, pomysłów jest wiele, a w najbliższym czasie organizujemy pierwsze uczestnictwo Polaków w paradzie, w Trali. Do tej pory Polacy się niestety nie udało im się przejść naszymi ulicami, a w tym roku zbieramy się z inicjatywy wszystkich wolontariuszy, powstaje przejście w paradzie. Uznaliśmy, że jako pierwsze musi być wyjątkowe, więc ubierzemy się w stroje ludowe. Będziemy razem śpiewać nasze pieśni z różnych stron. Myślę, że to fantastyczna inicjatywa, bo zrobimy coś razem na ziemi irlandzkiej. Oczywiście po raz kolejny jest to coś, co robimy po raz pierwszy. Po paradzie ma się odbyć święto patriotyczne i tutaj też jest to niezwykłe wydarzenie, również po raz pierwszy. Wydarzenie będzie 27 kwietnia w Trali, w Szkole Muzycznej, odbędzie się celebrowanie Dnia Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Polonii. Będzie to wspaniała uroczystość z różnymi osobistościami, przyjedzie ambasador, będzie burmistrz, różni politycy, ale najważniejsze będziemy my Polacy. Mm-hmm. My Polacy, dzieci będą recytowały wiersze, będziemy czytać, wspominać nasze historie, naszych korzeniach, będziemy celebrować naszą ojczyznę, wspominać o niej. Myślę, że to też jest bardzo cenne. Kolejnym wydarzeniem będzie festiwal. Jak już powiedziałam, pierwszy się odbył, drugi odbędzie się w czerwcu, 28 czerwca tego roku będziemy w samym sercu Trali bawić się razem przy polskiej muzyce, zajadając polskie przysmaki i razem cieszyć się tym, że jesteśmy.
1: Mhm. A żeby dołączyć właśnie do stowarzyszenia, bo wydaje mi się, że składacie się z wolontariuszy, prawda?
2: Tak, nasze stowarzyszenie jest non-profit. Jest to charytatywne stowarzyszenie, które zbiera wokół siebie wolontariuszy i wszyscy razem działamy. Szukamy osób, które chciałyby z nami współdziałać, które chciałyby tworzyć tą naszą społeczność. Bardzo serdecznie zapraszam, możecie się kontaktować z nami na naszej stronie Polonia Polanie, możecie o nas poczytać, możecie do nas dołączyć. Myślę, że warto robić coś, co się umie, co może dać drugiemu człowiekowi jakąś wartość, jakiś czas razem wspólnie spędzony. Bardzo serdecznie zapraszam do nas.
1: Jeżeli mogłabym zapytać, bo organizowanie zajmuje bardzo dużo czasu, czy możemy troszkę porozmawiać właśnie o tej stronie organizacyjnej? Czyli co? To jest non-stop praca?
2: Tak, jest to praca. Bardzo mnóstwo różnych zajęć, które trzeba wykonać. Bo żeby zgromadzić w jednym miejscu 200 osób, a 3000 mogły się bawić, jest to praca. Ale nie tylko praca w dniu festiwalu. Mnóstwo ludzi musi poświęcić czas, aby ten festiwal zorganizować. Trzeba zebrać jakieś fundusze, trzeba rozdzielić pracę, trzeba myśleć o tym, żeby było bezpiecznie, wesoło, dobrze, fajnie. Ale nie tylko to, bo festiwal sam w sobie jest bardzo pracochłonny. Cała dokumentacja, wyprowadzenie wszystkich, jak to się mówi, papierologia nasza, to jest również ogrom pracy.
1: I oprócz stowarzyszenia, to każdego z eventów.
2: Tak, każdy event wymaga pracy, ale i ciągłość stowarzyszenia, aby było, również trzeba nad tym pracować, trzeba uzupełniać, trzeba wszystko trzymać, jak to się mówi, brzydko w kupie. Jest to ciężka praca, ale powiem szczerze, gdyby nie dziewczyny, mężczyźni również, ale w większości to są dziewczyny, które mnie wspierają, które pomagają, które są na każde zawołanie, które własnymi rękami gotują posiłki dla muzyków, którzy przyjeżdżają do nas, które własnymi rękami szyją stroje teraz właśnie na paradę. Gdyby nie ich pomoc, to sama bym niczego nie zdziałała. I tutaj wielki ukłon dla nich wszystkich, bo to my razem tworzymy to stowarzyszenie. Mimo, że to ja zachciałam, mimo, że to ja ruszyłam i po 17 latach się udało, to teraz jesteśmy my. Jesteśmy my, razem działamy, razem tworzymy, poszukujemy osób, które też chcą działać, które będą miały gdzie się spełnić i coś po sobie w życiu zostawić.
1: Każdy daje tyle, ile może.
2: Tak. Tak, oczywiście. To nie jest tak, że ktoś jest członkiem stowarzyszenia i on już dniuje, nocuje i się poświęca w 100%. Nie, nie, nie. Jedna osoba może przyjść na godzinę w tygodniu i pomóc w papierologii. Inna osoba powie: słuchajcie, ja pomogę tylko raz w roku na festiwalu, będę ochroniarzem i już tyle z siebie dam. Każdy ile może. Jedna osoba pracuje na kuchni, inna jest ochroniarzem, ktoś inny szyje stroje, ktoś inny pomoże w papierach. Tyle, ile można. Każde ręce są u nas mile widziane, naprawdę, bo pracy jest mnóstwo, bo bardzo dużo robimy, dużo osób nas odbiera, ale faktycznie trzeba mieć cierpliwość i dużo poświęcenia włożyć w to, żeby to stowarzyszenie działało.
1: Od tego momentu, gdzie bardzo chciałaś, żeby całe stowarzyszenie funkcjonowało i zaczęło się dziać, jak masz poczucie? Jest satysfakcja?
2: Och, tak, powiem tak, jak powinna powiedzieć Polka. Przez całe życie wychowywałam dzieci, mam ich piątkę, czwórkę wnuków, wychowałam dzieci, później spędziłam troszkę czas sama ze sobą, bo to wiadomo, różnie jest ze zdrowiem, a teraz po prostu żyję pełnią życia. Robię coś, co kocham, robię dla ludzi, robię z ludźmi. Jakich cudownych ludzi poznaję, z jakimi cudownymi ludźmi mogę stworzyć coś razem. Budzę się rano, ja wiem, och, jest kolejny dzień, znowu robimy, znowu tworzymy, działamy. Wszystko idzie do przodu, mimo że nie zawsze po płatkach róży. Często też tam kolce zakują, gdzie się tylko da. Ale tak, ta świadomość, że robi się coś tak wielkiego, coś tak dobrego, to buduje, to daje powera, daje kopniaka takiego, że naprawdę nawet o zmęczeniu nie ma człowiek czasu pomyśleć. Naprawdę życie potrafi być piękne, kiedy robi się coś,
1: To
2: co
1: się
2: jest
1: właśnie.
2: spełnieniem marzeń. Tak.
1: I też z tym zmęczeniem, to jest takie zmęczenie, takie jejuś, ja zrobiłam dobrą robotę.
2: Tak, pada się wieczorem i tak, ojej, nie mam siły się ruszyć, ale kurczę, było tak dobrze, było tak fajnie, udało się, jest, idziemy dalej, dalej do przodu.
1: Ale wiem, że to nie jest tylko to, co masz na myśli. Wspominałeś, że chciałabyś raz w miesiącu organizować, czy może już zorganizować takie spotkania w lokalnym barze, gdzie właśnie można przyjść i są organizowane różne tematyczne eventy.
2: Tak, współpracujemy z Alternatywy 4. Marek jest cudownym człowiekiem, który jednoczy przy sobie muzyków, przywozi ich do nas, do Trali i razem biesiadujemy. Ostatnio przyjechał fantastyczny chłopak, który zapodał starego polskiego dobrego rocka. Fantastycznie się bawiliśmy. Przy kuflu piwa mogliśmy pośpiewać, pośmiać się, potańczyć, zapomnieć o codziennych kłopotach. Ale to nie tyle, bo za moment odbędzie się kolejny mały invent, przyjedzie stand-uperka, będziemy mogli cieszyć się, bawić dalej i zamierzamy raz w miesiącu ożywić naszych Polaków, spotykając się właśnie w zaprzyjaźnionym barze, gdzie wynajmujemy salę. Tam w fajnym plenerze możemy sobie potańczyć, pośpiewać, pobyć razem, po prostu się zrelaksować. I myślę, że to też jest dobry pomysł. Tego też potrzebujemy. Będziemy to robić co miesiąc. Tak, to jest taki zamiar. U nas na stronie Polonia Polanie za każdym razem informujemy Polaków, o której godzinie, gdzie i kto przyjedzie, co będziemy robić. Także wystarczy śledzić nas na Polonia Polanie i tam za każdym razem są informacje dotyczące tych wszystkich maleńkich inwentów, tych naszych spotkań.
1: Czyli zobacz, ile się już dzieje. Zaczęło się od festiwalu w zeszłym roku. Ta idea, którą miałaś od dawna, dawna, tak jakby zasiała te ziarenko, to stowarzyszenie powstało. Mamy nadchodzące trzy wielkie eventy: Patryk, Święto Narodowe i festiwal drugi raz już. Jestem pewna, że druga część roku też będzie miała wiele imprez. I oprócz tego w przeciągu jeszcze tego roku miałaś bal. I co miesiąc masz eventy, i oprócz tego jest i stowarzyszenie, i masz dom, i rodzinę, i pracę. No powiem ci, well done!
2: O, dziękuję, ale to jeszcze nie koniec. Anetka, to jeszcze nie koniec, bo powstały projekty, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem naszej ambasady. Projekty tematyczne. Będziemy wychodzić z promowaniem zdrowego odżywiania. Będziemy organizować spotkania z sportowcami w szkołach, w różnych placówkach oświatowych, rehabilitacyjnych. Fantastyczne projekty, gdzie Polacy będą dla Polaków dużo robić i myślę, że jest to też taka kolejna odnoga naszego stowarzyszenia, bo już powstały cztery projekty. Czekamy tylko na realizację ich. Będziemy w tym roku celebrować święto naszego Wajdy. Będziemy mówić dużo o teatrze, o telewizji, o tym, żeby wyjść do ludzi, aby nie siedzieć tylko i klikać w telefonie, ale aby spędzać ten czas na żywo. Będziemy organizować konkursy międzyszkolne w różnych placówkach. Naprawdę myślę, że dużo, dużo powstało projektów. Bo aż cztery, każdy jest inny, każdy jest o kimś innym, z kimś innym. I myślę, że każdy, niezależnie od wieku, znajdzie tam coś dla siebie, odnajdzie się tam i ten, kto będzie pomagał w organizacji, ten, kto będzie uczestniczył tylko po to, aby znowu pobyć z Polakami wśród polskiej społeczności i z tym naszym kochanym polskim językiem. Także naprawdę dużo się dzieje. No i nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała również o pomocy mojego męża, bo proszę mi wierzyć, że czasem nie wystarcza tej chwili, aby ugotować na czas obiad, aby zająć się tymi zwykłymi ludzkimi sprawami, jak pranie, prasowanie czy zwykłe odkurzanie. Także tutaj ukłon w stronę mojego męża, który nie dość, że mnie wspiera, to mi pomaga, zawsze mogę na niego liczyć. On również współtworzy ze mną to stowarzyszenie. To
1: Tak.
2: dzięki jego wsparciu ja mogę się spełniać. I to jest naprawdę fantastyczne, że mam wokół siebie nie tylko wolontariusza, ale i w domu blisko przy samym serduchu kogoś, kto naprawdę, naprawdę dużo dla mnie robi.
1: Więc tak, serdecznie nie dość, że Tobie gratulujemy, to też dziękujemy właśnie, bo wsparcie jest potrzebne. I tak jak sama wspominałaś, że był czas na funkcjonowanie, przyjazd do Irlandii, zajmowanie się rodziną i teraz jest etap dla Ciebie, ale bez właśnie tego backupu,
2: Ta
1: czyli
2: moja kotwica.
1: bez kotwicy, byłoby ciężko, więc tak, serdecznie dziękujemy, dołączamy się też właśnie do i uznania, i podziękowania za wsparcie. Chciałam jeszcze zapytać Ciebie, co chciałabyś przekazać osobom, które będą nas słuchały i akurat są właśnie z County Kerry, odnośnie Twojego stowarzyszenia?
2: Może tak po prostu powiem, co myślę. Ja w swoim życiu wiele przeszłam, wiele chciałam zrobić, marzę i się spełniam. I myślę, że ludzie są tacy sami jak ja. Każdy ma różne etapy w swoim życiu i każdy poszukuje czegoś więcej. W naszym stowarzyszeniu każdy znajdzie pracę dla siebie i w naszym stowarzyszeniu każdy może się spełnić, bo wiadomo, że nie dla samego siebie człowiek żyje. Więc zapraszam do nas po to, abyśmy się spełniali, abyśmy wiedzieli, że to życie jest pełne, żebyśmy się cieszyli tym życiem. I proszę mi wierzyć, ci, którzy nas w tej chwili słuchają, warto jest robić to wszystko razem. I warto jest mieć kogoś, z kim się działa. A jeżeli wiemy, że robimy to wszystko dla jakiejś tam grupy docelowej, jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej, to jest cudowne. I właśnie myślę, że to, że razem możemy się spotkać w jednej grupie, razem możemy do czegoś dążyć, razem coś tworzyć, to jest tak bardzo, bardzo efektowne. Dlatego zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się spełniać, być w grupie z ludźmi, którzy myślą tak samo i robić coś więcej niż to, co robi się na co dzień. Serdecznie do tego zachęcam, bo myślę, że warto.
1: Też bardzo się cieszę, że udało Ci się spotkać takie osoby i ogarniać te nadchodzące eventy. Dla osób, które się wahają, powiedzmy, nie są pewne, czy przyjść na event, albo nie są pewne, czy dołączyć, myślisz, że powinny chociaż wpaść na chwilę?
2: Myślę, że warto jest chwilkę, jedną małą chwilkę dać sobie. Dać sobie na zapoznanie się z tym, co jest nowe, co jest inne. Mogę tutaj powiedzieć na przykładzie dziewczyn. Cudowna Wiola, Kasia, Madzia to są zwykłe, proste dziewczyny, takie jak ja, które dały sobie szansę. Siedziały w domu, pracowały z dziećmi, zarabiały pieniądze, po prostu żyły, tak? A teraz dołączyły do nas i to, co się dzieje w ich życiu, jakie są szczęśliwe, jakie radosne, przepełnione tą całą pasją, tą furią tworzenia, naprawdę warto jest wyjść z domu i dać sobie szansę na poznanie czegoś, czego się jeszcze nie zna. A nóż widelec będzie to coś, co uszczęśliwi na chwilę, jedną lub dwie lub dłużej, a może pozostanie na zawsze, a może będzie właśnie takim tym bodźcem, który zadziała i będzie się robiło coś, co warto robić dla drugiego człowieka. My, rodzice, mamy obowiązek przekazać dzieciom tą pasję, to zainteresowanie, to tworzenie historii tej przyszłej na bazie tej, która już się wydarzyła, na bazie historii tej, która już była stworzona, pamiętając o naszych korzeniach. Naprawdę, ja mam 5 dzieci i cały czas wydaje mi się, że zrobiłam jeszcze za mało, aby oni na zawsze pozostali tymi prawdziwymi Polakami, aby oni pamiętali, że, bo mam już 4 wnucząt i też chciałabym, żeby oni wiedzieli, że we krwi mają tą naszą ojczyznę, ten nasz piękny język, aby nigdy nie zapomnieli, skąd pochodzą, jaka jest nasza kultura, jak cudownym jesteśmy narodem, jak walecznym, jak odważnym. No co tu dużo mówić? Polacy są wspaniali i nie tylko dlatego, że jestem Polką, ale dlatego, że naprawdę są wspaniali. I musimy o tym pamiętać i nasze dzieci, nasze wnuki muszą to wiedzieć. A skąd? Od nas. My musimy ich nauczyć, że trzeba tutaj pójść, tu wziąć udział, tutaj się udzielić, tutaj coś zrobić, by pamiętać. Pamiętać poprzez doświadczanie.
1: Super, dziękuję Ci, Edytko, na teraz. Jestem pewna, że powrócimy do tego tematu. Dziękuję Ci za tak wdzięczny temat. Gratulacje jeszcze raz. Życzę powodzenia.
2: Dziękuję pięknie.
1: I do usłyszenia.
2: Dziękuję pięknie. Jeszcze raz zapraszam do nas. Polonia, Polanie.

0: Edytka Skwira, radiocenzura, Echo Kery.
1: Usłysz więcej. Radiocenzura.

0: wrażenie.
1: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
2: Cześć, to Aneta Kubicka. Dziś przygotowujemy materiał dla programu Echo Skery w Radio Cenzura, który prowadzi Edyta Skwira. Za chwilę poznacie młodą zawodniczkę karate Australii, Maja Urbała, która z pasją i determinacją rozwija swoje sportowe umiejętności. Trenuje Skery, Shotokan, Karate School, startuje w zawodach w całej Irlandii i już teraz może pochwalić się kolejnymi sportowymi sukcesami. Porozmawiamy o tym, jak zaczęła się jej przygoda z karate, co daje jej ten sport i jakie ma marzenia na przyszłość. Zostańcie z nami. Jak zaczęła się Twoja przygoda z karate?
3: Moja przygoda z karate zaczęła się, kiedy moja mama dostała polecenie od znajomej i postanowiła spróbować i w ten sposób rozpoczęłam treningi karate.
2: W jakim wieku pierwszy raz poszłaś na trening karate?
3: Miałam 5 lat, kiedy zaczęłam pierwszy trening w karate.
2: A co najbardziej lubisz w tych treningach?
3: Najbardziej lubię uczyć się nowych technik, aby poprawić swoje umiejętności walki w karate.
2: Czy myślisz, że karate jest trudnym sportem?
3: Tak, karate może być trudnym sportem dla początkujących, ponieważ uczysz się nowych ruchów, równowagi i dyscypliny, ale z czasem staje się to łatwiejsze.
2: A co myślisz o treningach? Co jest takiego trudnego w treningu?
3: Chyba też rozciąganie jest bardzo trudne, bo musisz bardzo być elastycznym.
2: A później co robicie?
3: Później tylko ulepszamy nasze techniki, żebyśmy lepiej walczyli i robili katę.
2: A co to jest katę?
3: Kata to jest taki wielki układ ruchów, który mamy startować w zawodach.
2: A ile razy trenujesz w ciągu tygodnia?
3: Ja trenuję 2 razy w tygodniu.
2: I myślisz, że to jest takie optymalne, takie, żebyś miała dobrą formę?
3: Tak, najlepiej regularnie, żebyś to samo się uczyła i jeszcze ulepszała jeszcze więcej.
2: A to są z reguły zajęcia wieczorowe, prawda?
3: Tak, w soboty robię rano, a w dni szkolne robię po południu.
2: Brałeś udział w zawodach w wielu miastach Irlandii. Czy pamiętasz swoje pierwsze zawody?
3: Tak, moje pierwsze zawody były w Tralee. To były zawody dla początkujących. Było ciężko, ale dzięki wsparciu mojego klubu i mojego senseja zdobyłam 2 złote medale i 1 srebrny medal.
2: O, gratulacje. Naprawdę, dziękuję. To jest duże osiągnięcie. Masz 2 złote medale i to jest w kategorii jakiejś, czy jak?
3: Byłam w kategorii, bo miałam 11-12 lat.
2: Super.
3: 1 złoty medal był w kacie, 2 złoty medal było w jurken. To masz minutę, żeby robić inne techniki na worek bokserski taki, na karate. I to najlepiej ma technikę, to wygrywa. I potem srebrny medal miałam w walce.
2: Które zawody zapamiętałaś najbardziej?
3: Najbardziej pamiętam moje ostatnie zawody, na których byłam. Zawody odbyły się w Piltown Open 21 lutego. Bardzo mi się podobało. Zdobyłam puchar za pierwsze miejsce w kacie oraz medal za 3 miejsce w walkach.
2: O, gratulacje. Czy przed zawodami masz troszkę stresu? Czy jest taka ekscytacja?
3: Każde zawody wiążą się z odrobinę stresu. Kiedy wiesz, że pokonasz i wiesz, że dasz radę, startowanie w zawodach staje się bardzo ekscytujące.
2: Teraz masz pomarańczowy pas, dobrze rozumiem?
3: Tak.
2: Gratulacje. I co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki pas?
3: Żeby zdobyć taki pas w karate, muszę ciężko trenować i przygotować się do egzaminu na pas. Muszę dobrze pokazać moją technikę, katę oraz umiejętności walki.
2: A teraz przygotowujesz się do czerwonego pasu. I czy to jest duże wyzwanie?
3: Jest wyzwaniem, ale muszę dużo trenować i doszkolić moje techniki i katy. To wymaga dużo pracy i wysiłku, ale to dużo motywuje do jeszcze lepszego treningu.
2: Czy mogłybyśmy troszkę opisać te zawody? Czyli co się dzieje? Wchodzisz na matę, wywołują cię. Jak to wygląda?
3: W kategorii jak robię katę, wchodzę na matę, wszystkich nas, nasze imię biorą i potem nas biorą pojedynczo. Powiedzmy, ja wchodzę na matę, wymawiam swoją katę, to robię hien nidan i zaczynam robić. Jak skończę, muszę poczekać i oni mi dadzą taki scoring na 0 do 10. Są trzy sędzie, jest jeden na prost ciebie i są dwa z tyłu. I oni to sędzują, oni wszyscy są te senseje i wszyscy mają czarne pasy. Sędzują, dostaję swój score, wpisują na telewizor i wszyscy następni idą. Jak wszyscy skończymy, to mówią, że patrzą na te wszystkie skory i jest od trzeciego miejsca, potem mówią drugie i potem pierwsze i razem potem musimy stanąć sobie i robić zdjęcia. Tak to wygląda, jak robisz katę.
2: Rozumiem. A ta druga kategoria to wtedy jak wygląda?
3: Kategoria kumity, jak walczę, wygląda tak, że nas jest zawsze kilka, ale powiem teraz za cztery na przykład. Są potem dwie walki, bo cztery to jest dziewczynka z dziewczyną i potem ja z kimś. I kto wygrywa to? Finał, to jest dwie dziewczyny i muszą walczyć. Kto to wygra, dostaje pierwsze miejsce. Ten, co przegra ten finał, ma drugie miejsce. I potem może być, jak jest remis, to jest remis na trzecie miejsce, to muszą walczyć o trzecie miejsce. Potem dostają trzecie miejsce, drugie miejsce, pierwsze miejsce. I tak wygląda kategoria kumity.
2: I co jaki czas masz takie zawody?
3: Zależy gdzie i najwięcej jest w lecie. No bo masz, najcieplej jest i na pewno raz albo dwa na dwa miesiące, powiedzmy. Może raz na miesiąc najmniej.
2: To jest intensywnie, bo wtedy zobacz, masz dwa razy w tygodniu trening, potem co drugi miesiąc masz zawody, do których musisz się przygotować i to jest non-stop, jesteś w takim procesie cały czas trening, zawody, trening, zawody, trening, zawody.
3: Tak, a potem dostajemy nieraz przerwy na lato, na święta, wielkanocne albo Boże Narodzenie, to dostajemy przerwy. I tak trenować, żeby regularnie, żeby nic nie zapomnieć.
2: Jeżeli chodzi o twój ubiór, czy na każdej z tych kategorii masz inny ubiór, czy to jest ten sam, czy jak to wygląda?
3: Ja mam trzy inne ubiory, no bo mam jeden na trening, to jest taki zwykły ubiór, bo nie trzeba, to nie jest nic za takie ważne, ale na zawody to mam taki jeden bardzo, bardzo gruby i ciężki, bo jak robisz katę, to musisz tak, to ładnie brzmi, jak robisz takie ruchy szybkie. To jest kimono, to jest taka bluza, spodnie i pas. A na walkę to noszę bardzo letkie i nie aż takie grube, bo muszę ruszać się dużo i skakać dużo też.
2: Masz coś do ochrony ciała?
3: Zależy też od turnieja, bo nieraz pozwalają wszystko założyć, a nieraz nie pozwalają zakładać na nogi albo coś. Nieraz jest tylko dla dziewczyn, nieraz jest tylko na zęby i na piersi. W innych to może i trzeba mieć rękawice, ale w innych jest ochrona na stopy, jest ochrona na łydki i jest ochrona na piersi i brzuch. I potem masz rękawice. Możesz mieć kask, ale ja wolę nie nosić kasku, bo lepiej się czuję bez kasku, to musisz nosić zęby. Ale od 13 lat aż tak nie potrzebujesz kask.
2: Czyli jak się ubierzesz w taką dużą ilość tych wszystkich rzeczy, to jak ty się ruszasz?
3: Trudno jest, ale się trzeba przyzwyczaić, bo musi się dużo też przyzwyczaić. Oni są wszystkie na rzepy i się to fajnie wszystko z twoimi się nogami rusza, bo masz fajne, bo nie jest przyklejone łydki, to jest, możesz sobie ruszać kostkę ładnie i dopasowane są do siebie, do ciebie i są inne rozmiary.
2: A polecasz na przykład właśnie karate?
3: Tak, polecam. Pomaga mi koncentracji. Koncentruję się lepiej w szkole i na normalny dzień.
2: Jak idziesz do szkoły, to potem i na przykład przynosisz taki medal, to co tam się dzieje?
3: Mi zdjęcia robią, bo oni w szkole też dają na fejsa.
2: No to fajnie. A wspominałaś na samym początku, jak rozmawialiśmy, o sensei. Czyli kto to jest sensei?
3: Sensei to jest mój trener i nauczyciel karate. Charles i Agata Neri.
2: Według ciebie, czego najbardziej cię nauczyli w treningach?
3: Agata i Charles pomogli mi najbardziej ucząć mnie dyscypliny, szacunku i wytrwałości. Nauczyli mnie, żeby nie poddawać się, nawet jeśli coś nie wychodzi za pierwszym razem. Pomogli mi też nauczyć się nowych technik i bardzo mnie motywują. Są świetnymi trenerami i wspaniałymi sensejami.
2: Ale poza sportem, czy myślisz, że te umiejętności jakoś się powielają albo ci pomagają?
3: Karate mnie dużo nauczyło oprócz sportu. W karate nauczyłam się dyscypliny, szacunku, pewności siebie i samokontroli. Nauczyłam się też wytrwałości i tego, żeby nigdy się nie poddawać, nawet czy coś jest trudne.
2: Czy mogłabym cię zapytać, jakie są pasy? Czyli powiedzmy, osoba, która jest nowa, to jaki dostaje pas?
3: Dostaje biały pas, potem jest żółty pas, potem po chwili jest pomarańczowy pas, potem mój sensei teraz zmienił na sam system, bo każda inna karate styl ma inne pasy. To my potem mamy czerwony pas, zielony pas, niebieski pas, chyba dwa fioletowe pasy, dwa brązowe pasy chyba i potem czarny pas i jest 10 dan. To takich 10 levelów czarnych pasów.
2: To pewne, że osiągniesz te wszystkie poziomy i te 10 czarnych pasów też. Jak twoja grupa wygląda? Czy to są tylko dziewczynki, czy są chłopcy?
3: Jest mieszanka. Jest młodszy, są starszy, jest klasy są wszędzie w Kery i poza. Jest bardzo dużo nas, inne levely pasowe. Są mniejsze dzieci, które mają mój level, są starsi, które mają jeszcze lepszy level. I to jest dobre dla wszystkich i mamy mieszankę innych ludzi i narodów w naszym klubie.
2: A co powiedziałabyś dzieciom, które chciałyby spróbować karate, ale na przykład się obawiają, że nie dadzą rady?
3: Powiedziałabym dzieciom, żeby nie bali się spróbować karaty. To świetny sport dla dzieci, ponieważ można się nauczyć wielu umiejętności, elastyczności i pewności siebie. To normalne, że na początku czujemy strach. Kiedy ja zaczęłam, też nie byłam najlepsza, ale dzięki treningom bardzo się poprawiłam. Spróbowanie było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu, więc warto spróbować i nigdy się nie poddawać.
2: Super. Patrząc po kategoriach, czyli powiedzmy, masz tą jedną kategorię, w której ty jesteś i to też zależy od wieku, jak na przykład jedziesz na zawody?
3: Tak, zależy od wagi, od wieku i od pasu.
2: A jakbyśmy mieli opisać, czyli twoja kategoria, czyli jaka to jest waga i jaka to jest nazwa?
3: Zależy też o jakiej kompetycji, bo nieraz jest 12-13, nieraz jest 11-12, to zależy też. Nieraz to wcale wagi.
2: A jakie masz marzenia związane z karate oprócz już osiągniętych do tej pory osiągnięć?
3: Moim marzeniem w karate jest zdobyć czarny pas, dalej trenować i brać udział w zawodach, a kiedyś wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich.
2: Super. A przechodząc dalej, czy chciałabyś kiedyś wystartować inne międzynarodowe zawody?
3: Już brałam udział w kilku międzynarodowych zawodach w karate w Irlandii, ale bardzo bym chciała w przyszłości wyjechać za granicę i startować w międzynarodowych zawodach.
2: Ile pucharów albo nagród masz?
3: Mam jeden puchar za wygranie, 22 medali, puchar za wygranie i puchar za najlepszy student roku.
2: I oprócz tego paszport i dyplomy.
3: Tak, paszport i dyplomy.
2: Super, super. Gratulacje, Maja. Naprawdę to jest niesamowite osiągnięcie. Jak się z tym czujesz?
3: Dumna.
2: Oprócz karate słyszałam, że uprawiasz dodatkowy sport. Czy możemy o tym porozmawiać?
3: Tak.
2: O co w tym chodzi?
3: Arnis to jest taki sztuka walk z patykami, żeby taki reprezentować machete taki alla. I się uczy też innych techników i samoobrony.
2: To dziękuję Wam serdecznie i powodzenia. I gratulacje jeszcze raz, Maja. Naprawdę to jest duże osiągnięcie.
3: Dziękujemy, pa!
2: To była historia młodej zawodniczki karate z Trali, Mai Urbały. Przykład tego, jak pasja, systematyczna praca i wsparcie trenerów oraz najbliższej rodziny mogą prowadzić do pięknych osiągnięć. Takie historie pokazują, że wśród Polonii w Irlandii rośnie nowe pokolenie młodych talentów. odważnych, ambitnych i gotowych sięgać po swoje marzenia. Dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy i trzymamy kciuki za kolejne sportowe sukcesy Mai. Do usłyszenia w kolejnej audycji Echo Skery.
1: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

adaptery. Te bajery, bery, weryfikuję to 2-4. Hajdawery, włóż, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie burz, burz. Pada, bery, bery i funk ci do mózgu.

właśnie, Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: może...
1: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Śniobej tych skrajnie z lewej, śniobej i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z niebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyłodreś pasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy

nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.